tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co

0: Guess I'm just too damaged lately. I'm faithless.
1: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

ghost home becomes love. Love.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Rzeczy. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zwoła.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Mam już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod...

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Moment.
1: Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

0: Vítáme vás bardzo srdečne v pojnej audícii Rádio Cenzúra pod Etiuem pod Rýfsovým most, kde ja razem s mojou spolupravodnicou Agnieszką delíme sa s vami inspiráciami, doświadczeniami, narzędziami s nadzieją, že budete mogli ich užiť tak naprawdę každego dnia, kiedy tylko potrzebujecie. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, chciałam Was bardzo serdecznie tutaj powitać i przedstawić się, powiedzieć parę słów o mnie i o Agnieszce. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem life coacherką i fascynuję się pracą z emocjami, tak samo jak Agnieszka, i również pracuję głęboko z oddechem. Agnieszka jest life coacherką i zajmuje się tappingiem. Ogólnie skupiamy się na tych audycjach. Rozmawiamy o życiu tak naprawdę, prawda? Rozmawiamy o różnych aspektach życia, czy to jest praca zawodowa, czy to jest biznes, czy to są emocje. I zawsze wyciągamy jakieś piękne wnioski, więc mam nadzieję, że tutaj z nami zostaniecie i będziecie z nami się tutaj, podzielicie się z nami waszymi opiniami po tej audycji. Jeżeli spodoba Wam się ta audycja, mamy mnóstwo audycji, które już nagrałyśmy. Zapraszamy Was do www.radiocenzura.pl do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie mnóstwo audycji, które my nagrałyśmy, jak również audycji innych wspaniałych prezenterów, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Dzisiejszy temat będzie, wydaje mi się, tak troszeczkę bardziej skierowany dla kobiet, aczkolwiek myślę, że mężczyźni też bardzo dużo z tego będą mogli wybrać. Czemu trudno jest być dla siebie dobrą bądź dobrym? Ale myślę, że kobiety tu chyba mają takie większe tendencje do bycia taką bardziej surową dla siebie. Także myślę, że to będzie bardziej dla kobiet. Dlaczego jesteś dla siebie surowsza niż dla innych i jak to w końcu zmienić? I myślę, że ten temat jest taki bardzo, bardzo ogólny i myślę, ponieważ pracuję z kobietami, tak samo jak Agnieszka, bardzo często kobiety, z którymi pracujemy, tak jakby troszeczkę wchodzą w ten schemat, prawda? Bycia surowym dla siebie. Bardzo często to widzimy. Dlatego mówię, że chyba bardziej kobiety niż mężczyźni. Kobiety są dużo surowsze dla siebie. Jak uważasz, Aga? Myślisz, że to jest, że zgadzasz się z tym, bo znam dużo mężczyzn, znam dużo kobiet, ale wydaje mi się, że my jako kobiety jesteśmy dla siebie bardzo surowe czasami. Jesteśmy dla siebie takie bardzo wręcz aż za bardzo wymagające.
1: Myślę, że chyba coś w tym jest. Zaraz to rozwiniemy dla Was, ale też przyszła mi do głowy taka opowiastka. Często się mówi o takiej sytuacji, kiedy kobieta wstaje, szykuje się godzinę, dwie, make-up. I w ogóle, wiecie, jakiś outfit, jakieś piękne, pięknie wygląda, jakiś super ubiór, i idzie do lustra i zastanawia się, czy rzeczywiście zrobiła wystarczająco, żeby super wyglądać, czy ona rzeczywiście może tak wyjść, gdzie facet, mężczyzna wstanie, rozczochrany, weźmie. Obleje wodę, twarz sobie wodą i wstaje, robi pozę Supermana i mówi, ale jestem zajebisty. I coś w tym jest. Ja myślę, że mężczyźni ogólnie mają chyba więcej w sobie luzu, aczkolwiek wiem na pewno, że mężczyźni cierpią, jest na pewno wiele mężczyzn, którzy cierpi w takiej samotności. Nadal gdzieś tam jest takie przekonanie o tym, o tej delikatności i czy te kobiety mają mieć tą delikatność i na jakim poziomie, czy faceci. I tak wydaje mi się, że dużo chyba mężczyzn może się kryje też z takimi swoimi. Z taką krytycznością też, ale myślę, że faceci na pewno mają chyba więcej do siebie ulgi, dystansu i takie, no tego dystansu, ten dystans, nie? Tak mi przychodzi tutaj do głowy. Myślę, że My ogólnie, bo pytanie jest, dlaczego jesteśmy dla siebie bardziej surowsi niż dla innych, prawda? Tutaj sobie też to powtórzę, bo takie. I jest łatwiej wspierać drugiego człowieka, jest łatwiej powiedzieć komuś miłe słowo, na przykład na zewnątrz, mi się wydaje, bo jesteśmy obserwatorami i nie żyjemy w tej rzeczywistości, nie mamy tych emocji chyba z tym związanych. Takie ja mam zawsze postrzeganie, nie?
0: I tak jakbyś patrzyła na zewnątrz swojego pudełka, prawda? Tak całkiem inny sposób na to patrzysz.
1: Tak, prawda? I tak sobie myślę w tej podróży, że fajnie byłoby coraz częściej i praktykować tak bardzo mocno właśnie to patrzenie na przykład w to lustro, nie? I patrzenie na siebie w tym lustrze poprzez pryzmat właśnie. Jakby to było, gdybym ja rozmawiała z tą przyjaciółką, czy z tym znajomym, czy co ja bym wtedy powiedziała? Bo kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, albo gdzieś się odnosimy do sytuacji drugiej osoby, no to my nie mamy emocji. No, ja nie mówię, bo ja często też przeżywam, jak ktoś mi coś powie, czy coś, ale to jednak ja mam świadomość tego, że to nie jest moje życie. I jest o wiele łatwiej. Więc. Fajnie, fajnie zdawać sobie z tego sprawę, że często ta surowość w nas wychodzi chyba z tego, że nie chcemy usłyszeć siebie i tych swoich emocji. Tak ja sobie myślę też troszeczkę z doświadczenia i ogólnie bardzo surowa byłam kiedyś do siebie, ale też byłam krytyczna do innych. Także to też nie ma tak, że jesteśmy surowi do siebie, a do innych, wiecie, bo też człowiek też może dać drugiemu człowiekowi to, co sam w sobie trzyma, nie? Ale często my budujemy tą iluzję, i ta iluzja właśnie tworzy to, że na zewnątrz dajemy światu to, czego tak naprawdę być może my pragniemy, ale nie jesteśmy w stanie sobie tego dać, nie potrafimy. Prawda? Więc dla mnie na pewno taka głębokie poczucie wa własnej wartości na pewno było kluczem do tego, aby móc troszeczkę zdystansować się do moich wad, do moich pomyłek, i zaakceptować, że tak powiem, wszystkie części mnie i troszeczkę odpuścić właśnie ten krytycyzm, tą surowość w sobie. To był bardzo duży klucz, bo bardzo często ludzie próbują stworzyć tą lepszą wersję siebie poprzez odsuwanie tej drugiej wersji siebie, ale jakby która wersja jest lepsza? Bo ja uważam, że patrząc na nasze zalety i na nasze te słabsze strony, to jest naprawdę takie niesamowite, że to, co może być naszą słabszą stroną tu w tej sytuacji, to możemy naprawdę to obrócić w mocną stronę w innej sytuacji, że to wszystko jest tutaj potrzebne, prawda? To tak jak nawet zawsze rozmawiamy o emocjach tutaj z Anią i rozmawiamy, że ten płacz jako emocja, tak nie płaczmy nad sobą całe życie, ale on też jest potrzebny w pewnych sytuacjach, żeby uwolnić pewne rzeczy i emocje. Więc znowu tak wracamy, tak z mojej perspektywy, znowu wracamy do tej perspektywy, nie? Jakby, żeby zawsze móc się odsunąć. I właśnie, kiedy powiedziałaś po takim porównaniu kobiety i mężczyzny, to tak pierwsze, co mi się nasunęło, że mężczyzna chyba, ale jeżeli jacyś mężczyźni nas oglądają, to podzielcie się proszę. Chyba tak z mojej perspektywy, że mają chyba więcej dystansu do siebie. A my tak wszystko na poważnie bierzemy, personalnie, wiecie. No nie?
0: Tak, wiesz co, Aga, i dziękuję Ci za to, bo ja nie miałam na temat, jak mówiłam, że dla kobiet ta audycja będzie bardziej, ja nie chciałam dyskryminować facetów. To nie chodziło o to. Wydaje mi się, że my kobiety jesteśmy takie bardziej, nie chcę powiedzieć delikatne, bo ja nie uważam, że my jesteśmy delikatne. Ja uważam, że my jesteśmy bardzo często bardzo mocne i właśnie z tej mocy też bierze się ten krytycyzm. To, że jesteśmy dla siebie takie surowe, że chcemy cały czas robić więcej, że chcemy cały czas się ulepszać, że chcemy jeszcze więcej, prawda? Wydaje mi się, że mężczyźni, nie, nigdy nie byłam mężczyzną, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mężczyźni, ja mam nastolatka w domu i wiem, że on tak samo przeżywa emocje jak my, kobiety, tylko że w inny sposób to okazuje. I wydaje mi się, że mężczyźni znowu nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że mężczyźni oni mają taki bardziej, jak to powiedzieć, krócej pamiętają. Czyli na takiej zasadzie, że coś zrobiłem, ok, coś nie poszło tak, zamykam to i zastanawiam się na czym, jak idę dalej. Tak mi się wydaje. Znowu my kobiety jesteśmy takie, że rozpatrowujemy, patrzymy, że krytykujemy, co mogłyśmy zrobić lepiej, jak mogłyśmy zrobić lepiej. I to nie jest często gęsto w takim, o co mogłybyśmy zrobić lepiej, tylko dlaczego ja to tak zrobiłam. Dlaczego ja w taki sposób powiedziałam, co jest ze mną źle? Wydaje mi się, że to chyba bardziej w taki sposób jesteśmy inne od mężczyzn, aczkolwiek, tak jak mówię, faceci, jeżeli tutaj, mężczyźni, jeżeli tutaj jesteście, proszę dajcie swoją opinię, bo to jest moja opinia z tego, co obserwuję. Powiedziałaś coś, Aga, tam takiego pięknego, że szukamy często, gęsto i my się z tym spotkałyśmy podczas naszej drogi rozwojowej, że często próbujemy stworzyć jakąś inną wersję siebie poprzez tworzenie czegoś nowego. Ale znowu wrócę tutaj do czegoś, co jest jednym z najważniejszych dla mnie chyba tematów teraz, akceptacja. Jeżeli to, że nie można stworzyć tak naprawdę nowej osoby, jeżeli nie zaakceptujemy, to nawet nie chodzi o tworzenie nowej osoby. To nie chodzi o tworzenie czegoś. Ja osobiście byłam nauczona tak, że muszę napisać siebie z przyszłości i zacząć się zachowywać jak ta osoba. Kompletnie dla mnie to nie działało, bo ja nie jestem tą osobą, ja jestem sobą, prawda? I wydaje mi się, że tutaj akceptacja gra dużą rolę. Zaakceptowanie to, jaka jesteś, gdzie jesteś, w jakim momencie życia jesteś. I z tego momentu możemy sobie powiedzieć, ok, akceptuję, że byłam dla siebie złą. Bo popatrz się, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja miałam nieraz tak, że byłam dla siebie zozą, a potem sobie mówiłam, Boże, co się ze mną dzieje, co jest ze mną nie tak, że ja jestem taką zozą dla siebie. Czyli takie masło maślane, takie kółko się tworzy, tak? Że niby chcę tutaj się poprawić, że niby tutaj chcę coś zmienić, ale próbuję to zrobić poprzez krytykę, krytykowanie samej siebie. Nie wiem, czy ktokolwiek z tym zarezonuje, myślę, że na pewno ktoś taki się znajdzie. Ale ja w taki sposób przez bardzo długo działałam, że nawet w rozwoju personalnym, nawet w rozwoju personalnym, jeżeli chciałam zmienić jakieś nawyki, często gęsto było tak, że próbowałam, próbowałam, próbowałam, nie wychodziło, byłam

0: siebie, to głęboka wartość siebie, ale też słuchajcie, poczucie wstydu w ogóle. Bardzo dużo się mówi o strachu, nawet poczucie winy, nie? Bardzo rzadko widzę. Może teraz wysyłam do wszechświata, żebym. Ale tak jakoś nie, dużo ludzi nie mówi o tym poczuciu też wstydu, nie? Jak ono tak jakby troszeczkę takie znamie daje na naszej tożsamości, i właśnie kiedy poprzez tą krytykę my tak naprawdę zastanawiamy się, co z nami jest nie tak, nie? Nawet wiele ludzi, którzy wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego, oni wychodzą z tej perspektywy. Ja jestem tutaj, bo coś ze mną jest nie tak.
1: Czyli muszę siebie naprawić, bo nie jestem wystarczająco dobra, prawda?
0: Prawda? I też powiedziałaś coś takiego mocne i mocnie, i tak od razu mi się też tutaj, od razu mi takie coś przyszło na myśl a propos właśnie porównania tych też dwóch słów. Czy ja staram się być właśnie mocna, nie? Czyli być może kreuję jakąś iluzję, czy po prostu wykorzystuję tą swoją moc, nie? I jakby. I te kreowanie w ogóle tej odporności właśnie psychicznej. Bardzo często ludzie się załamują, bo kreowanie odporności takiej psychicznej, emocjonalnej wiąże się, to takie zrozumienie wiąże się z tym, że myślą, że muszą właśnie być mocni. I bardzo często poprzez to, że musimy być mocni, to kreujemy wokół siebie ścianę, taką
1: Tak.
0: iluzję. Gdzie tak naprawdę ta delikatność i poprzez odzyskiwanie swojej mocy, poprzez delikatność, i tak naprawdę to jest takim naszym atutem, to jest tą taką odpornością, to buduje tą taką wielką odporność, ale znowu to jest generalnie, może już teraz tak aż tego ludzie nie postrzegają, ale pamiętam jak dorastałam, to był ogromny wstyd. Jesteś słaba. Nie, jesteś słaba, zwłaszcza dla chłopców, dla mężczyzn, ale mówię, myślę, że tutaj może wszyscy tak naprawdę trochę dla siebie wezmą. Ja na pewno uważam, że większość mężczyzn ma do siebie więcej dystansu i też obracają więcej rzeczy w żart, w zabawę. I to też jest takie uwalniające trochę, więc ja ogólnie. Miałam przyjemność pracować i z kobietami, i też firma, gdzie pracowałam z mężczyznami, i naprawdę było takie, tam taka lekkość była. Ja nie mówię, że tam nie było problemów ani nic, ale oni bardzo dużo rzeczy w żart potrafią obrócić też, nie? Co my, kobiety z kolei, nasza odpowiedź jest na to kardynalne, nie? Że trzeba troszeczkę być jednak takim bardziej poważnym na temat życia, nie? Ale jednak, wiecie.
1: Po prostu
0: Jakby mi
1: mężczyzn.
0: się podoba ten taki trochę balans, nie? Jakby, że może jednak większość kobiet zbyt poważnie podchodzi do pewnych rzeczy i bierzemy to po prostu bardzo personalnie. A kiedy ja biorę coś personalnie, to ja od razu się utożsamiam z tym. A jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją wokół nas, dla nas i nie mają nic wspólnego z naszą tożsamością, ale my utożsamiając się z tymi sytuacjami, ludźmi. No, po prostu cierpimy z tego powodu bardziej, nie? No, bo w tym momencie, no, ale to, co ze mną jest nie tak, i nawet właśnie tutaj, nie? Tutaj, jakby w trakcie takiej samorefleksji, ale co jest ze mną nie tak, nie? Jakby, więc to też jest takie ciekawe.
1: Piękne, wiesz co, tutaj sobie zapisałam, wrócę troszeczkę do tego słowa moc. Moc, że jesteśmy mocne, tak? Czyli moc i
0: I
1: bycie mocnym.
0: pamiętajcie, kochani, bo ta audycja to jest odkryj w sobie moc.
1: Dokładnie, ale co chciałam powiedzieć, że moc, bycie mocnym, to nie jest koniecznie robienie. I pchanie do przodu. Wydaje mi się, że ta poczucie mocy to jest ta wewnętrzna siła.
0: O, pięknie to opisane.
1: To nie jest to, że my musimy iść naprzeciw wszystkim sytuacjom, że my musimy być nie, jak to się mówi, tacy nie do zabicia, że my musimy przeć. To chodzi o to, żeby czuć tą moc, tą wartość siebie. I to jest podróż. To nie, jeżeli tej mocy nie czujesz, to jest całkowicie okej. To jest droga. To jest podróż, przez którą aż normalnie czuję gęsią skórkę. To jest ta podróż, przez którą bardzo warto przejść. To nie jest łatwa podróż, ale jak już się poczuje tą wewnętrzną moc, to co ty, Aga, powiedziałaś nawet, że my identyfikujemy się z ludźmi, z sytuacjami.

0: sytuacjami, które tak naprawdę my jesteśmy, my, sytuacje to są sytuacje, ale często, gęsto, jeżeli coś nam nie pójdzie, to na przykład coś nie wyjdzie, to jeżeli nie mamy tej wewnętrznej mocy, to bierzemy, że coś jest z nami nie tak, ponieważ nie wyszło. Nie, bo nie wyszło, bo nie wyszło, bo czasami sytuacje, rzeczy nie wychodzą, prawda? Tylko patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co się stało. Prawda?
1: Tak. Tak, i no po prostu wchodzimy w to, utożsamiamy się z tym, gdzie warto się jednak zdystansować jako obserwatorzy i tak troszeczkę z innej perspektywy popatrzeć na to wszystko, nie? Jakie są jeszcze powody? Zastanawiam się, może tutaj porozkminiamy jeszcze, jakie są w ogóle powody też właśnie tego takiego surowości do siebie, samokrytycyzmu, nie? Bo tak też pomyślałam sobie, może jakieś takie przykłady też dać, nie? Tak teraz, wcześniej rozmawialiśmy na poprzednich audycjach bardzo dużo o tym, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy wspierający dla siebie, czy się sabotujemy. Jeżeli mamy takie wspierające postrzeganie tego, czego pragniemy, to co wtedy robimy, co działa, jeżeli mamy sabotujące, nie? I takie warto zwrócić uwagę na te właśnie sabotaże, nie? Co nas sabotuje i dlaczego. I to niekoniecznie dlatego, że nasze życie w ogóle przeciwko nam cały czas gra, bo ja de facto naprawdę spotkałam na swojej drodze wielu ludzi, do których przychodzi wiele pięknych rzeczy, ale oni to postrzegają, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe i blokują w ogóle tak naprawdę to doświadczenie dla siebie, bo znowu być może nie czują, że zasługują, być może nie wierzą, że mogą, prawda? Więc ta wewnętrzna siła, o której tu wspomniałaś, bardzo pięknie to opowiedziałaś, ta moc, ta wewnętrzna siła, to jest tak naprawdę, bazuje na zrozumieniu, pełnym zrozumieniu. Jeżeli już naprawdę mam w sobie tą surowość, jeżeli na każdym kroku zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, to warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego, skąd to pochodzi. Kiedy ja pierwszy raz w ogóle tak pomyślałam, w jakich sytuacjach ja tak myślę, tak troszeczkę zrobić taką analizę i zrozumieć, skąd to w ogóle pochodzi, nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego ja myślę, że ze mną jest coś nie tak?
0: Co ja bym tu jeszcze dodała, to takie zadanie sobie pytania w momencie albo troszeczkę po tym momencie, kiedy zaczniemy się tam być dla siebie surowym, co spowodowało, że ja tak dla siebie teraz na siebie zareagowałam. Czyli jaka sytuacja, ja to nazywam po swojemu, po angielsku, nieważne. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są te triggery. Czyli co powoduje tak naprawdę to twoje uczucie, że okej, coś ze mną jest nie tak. Bo jak popatrzymy sobie wstecz i zobaczymy, jaka to była sytuacja, możemy wtedy siebie zapytać, okej, co wtedy myślałam? Co wtedy zrobiłam? Czyli zrobić sobie taką analizę taką wsteczną, prawda? I wtedy, jak już będziemy bardziej takie świadome, bo świadomość jest tutaj bardzo ważna, prawda? Bycie świadomym tego. Czyli jak zobaczymy sobie te sytuacje, okej, zobaczymy, co się stało, dlaczego tak zaczęłam sobie myśleć. Może jaki chciałam mieć rezultat tego działania i które nie wyszło, prawda? I co ja myślę, że to o mnie znaczy? To, że nie wyszło, co to o mnie znaczy? Że jestem nieudacznikiem, że jestem, nigdy mi się nie uda, że cokolwiek. I popatrzeć sobie na to, po prostu zrobić taką analizę. Zrobić sobie taką analizę. I wtedy z tą świadomością można zacząć to zmieniać. Bo świadomość tutaj wydaje mi się, że jest takim bardzo kluczowym, takim wielkim kluczem.
1: Ale chciałabym też tak tu dodać, że świadomość, ale zrozumienie.
0: Tak,
1: Bo
0: okej, tak, zgadzam się.
1: świadomość jakby pierwszy ten krok, nie, że coś jest nie halo, nie? Za dużo narzekam, coś jest nie halo. Ale właśnie to zrozumienie, bardzo dużo ludzi na tej świadomości poprzestaje i nie rozumieją swoich zachowań i nie potrafią iść do przodu, bo nie rozumieją. Ale znowu, Dystans to jest słowo klucz tutaj, bo jeżeli nie mamy do siebie dystansu i do życia, no to nikt nie będzie chciał wchodzić w to zrozumienie i nie daj Boże coś tam odkopać, nie? Jakiegoś trupa wyciągnąć z szafy na przykład, nie? A często to idzie falowo. Często nie tylko jeden wypada z tej szafy, także bardzo dużo ludzi się tego obawia, ale właśnie kiedy mamy ten dystans do siebie, bardzo przez całe życie mam takie coś w sobie, taki żart też, nie? Lubię żartować, poczucie humoru. Aczkolwiek, a propos poczucia humoru, to miałam za duże to poczucie humoru, bo to jest ciekawe, słuchajcie, chciałabym na to zwrócić uwagę. Często miałam taki pattern, taką reakcję na świat, i to pewnie była moja własna ściana, że na przykład śmiałam się sama z siebie, nie? Ha, ha, ha. I to mi się wydawało przez wiele lat takie. Wiecie, czasami żartobliwie możemy coś powiedzieć, ale takie śmiać się z siebie to też nie jest ładne. I ludzie później śmieją się z siebie razem z tobą. Ale to już mi nie do końca pasowało. Ale
0: Czyli
1: ten
0: to jest
1: też
0: taka
1: taki
0: esencja
1: szacunek.
0: tego. Tak, że jeżeli się śmiejesz, bo śmiać samego siebie jest dobrze, jeżeli to jest takie pozytywne, jeżeli to nie wnosi w ciebie takie, nie upiera w ciebie, nie triggeruje jeszcze te takiej właśnie tych negatywnych emocji, że o Boże, jestem głupia. To
1: Obracałam
0: jest.
1: tą krytykę i surowość w żart, aby stworzyć iluzję, że tego nie widzę. Prawda? Ale później, po jakimś czasie, kiedy ludzie zaczynali tworzyć ze mną tą iluzję, no bo przecież dlaczego nie? Przecież nas zapraszasz do tego cyrku, nie? No to pośmiejmy się razem. No to już mnie to bardzo bolało i nie mogłam przez wiele lat tego zrozumieć, więc to zobaczcie, jaką też iluzję człowiek kreuje. Poczucie humoru jak najbardziej, zdystansować się troszeczkę z żarcikiem, tak? Przecież życie to nie powinno być też takie. Wystarczająco mamy, słuchajcie, wszyscy na głowie takich rzeczy. Też trzeba troszeczkę właśnie z takim poczuciem humoru, ale też trzeba wiedzieć ta granica, ten balans z tym wszystkim. Bo u mnie to było jednak niezdrowe. Próbowałam sama przed sobą ukryć to, że to nie jest, że to jest, wiecie, że to mnie boli tak naprawdę. Więc to też było takie ciekawe ogólnie. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak ma. Podzielcie się w ogóle. Pod postami radiocenzura, pod postami tam często wkłada nasze linki też, zaproszenia, więc pod tymi postami myślę, że jest fajnie też się podzielić jakimiś przemyśleniami. No i to jest ciekawe, bo ile głów, to tyle będzie percepcji, nie? I czasami mamy te percepcje, sami z sobą się kłócimy. I sami, ale jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie się oddzielić od tego po prostu. Nie?
0: Na
1: Ale
0: pewno
1: oddzielić się.
0: wypisać sobie na kartce te percepcje, wyrzucić je z siebie. Bo powiedziałaś coś fajnego, czasami kłócimy się sami ze sobą i to jest okej. I to jest całkowicie okej, tylko żeby z tej kłótni nie wyszło znowu, że co jest ze mną nie tak. Żebyśmy nie weszli w ten negatywizm, tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli wypiszemy sobie wszystko na kartkę, i ja czasami tak robię, wypisuję sobie moje emocje, moje myśli, moje zachowania na kartkę i wtedy sobie analizuję. Wtedy staram się zrozumieć to, co ty, Aga, powiedziałaś, bardzo kluczowe słowo, zrozumieć, dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, co to powoduje, dlaczego ta wewnętrzna walka we mnie jest. Prawda? I wtedy. Jeżeli to przeanalizujemy, możemy tak naprawdę zacząć z tym pracować.
1: Tak. Tylko nie analizujcie za dużo też, kochani, nie? Bo to dlatego też warto znaleźć jakiegoś specjalistę. Jest teraz tyle naprawdę tego na rynku, warto po prostu sobie poszukać, co jest właściwe dla was, nie? Jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza mogłaby pomóc odkopać, że tak powiem, te tajniki naszej wiedzy ukryte bardzo, bardzo głęboko w podświadomości, których czasami nie jesteśmy w stanie nawet ciężko zrozumieć. W ogóle wiecie co? W tym wszystkim, jak jest ta świadomość, to zrozumienie, potem przychodzi takie trochę poczucie winy, kiedy już człowiek rozumie tak naprawdę i też to jest też proces, kiedy w tym poczuciu winy trochę, ja przynajmniej trochę się obwiniam, najpierw było to ze mną jest nie tak, a potem troszeczkę tak się obwiniałam, dlaczego ja to sobie robiłam, nie? I to jest taki też proces. I trzeba pamiętać, że ten proces, te wszystkie kroki, no, muszą być gdzieś tam do przejść. To znaczy, może nie to, że muszą, ale warto je przejść, tak jak tu Ania wcześniej powiedziałaś. Próbujemy przeskoczyć te niektóre kroki, ale z jakiegoś powodu zawsze nas dopadną. To, co przeskoczyliśmy, ominęliśmy, to i tak nas dopadnie, słuchajcie, nie? Więc ja osobiście lubię zwrócić uwagę na to, ale z taką miłością, z takim zrozumieniem, empatią, nie? Ale też mi się zdarza czasami jakoś negatywnie myśleć, bo to też nie znaczy, że my nagle magicznie przestajemy negatywnie myśleć, w ogóle stajemy przed lustrem i w ogóle wszystko jest super, mega cudowne teraz, nie? To też jest taka iluzja pozytywnego myślenia, dlatego też pozytywne myślenie uważam też powinno być poprzez zrozumienie, a nie poprzez takie narzucanie tej takiej wizytówki, że wszystko musi być super, nie? Warto się skupiać na fajnych rzeczach, to na pewno. Ale też myślę, że.
0: Jeżeli mamy tylko pozytywne myślenie, to żyjemy, tak jak mówi Żaga, w takiej iluzji. Bo nie da rady się tylko pozytywnie. Jeżeli my żyjemy tutaj na świecie, prawda? I są rzeczy dobre, są rzeczy złe, są rzeczy, które przytrafiają się codziennie. I jeżeli my będziemy patrzeć przez ten pryzmat pozytywnego myślenia i nie zwracać na te codzienne sytuacje, na te codzienne kryzysy uwagi, to one będą się piętrzyć, one nigdzie nie pójdą. My po prostu będziemy żyć w takiej iluzji, że o, wszystko jest cudownie, a potem wszystko może klapnąć, nie? Więc bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to oddzielić tak naprawdę, tak jak ty mówisz, Aga. I żyjemy teraz w tym świecie pozytywnego myślenia i tak to jest bardzo ważne, żeby skupiać się tak naprawdę na tym, co chcemy, na tym, co pozytywne,
1: I żeby
0: ale nie
1: może się nie obawiać,
0: ignorować.
1: żeby może się nie obawiać tych takich negatywnych. Tak mi też przyszło do głowy takie porównanie pozytywne myślenie versus pozytywne nastawienie, nie? Jakby,
0: Pięknie.
1: że to pozytywne nastawienie też oczywiście ma w sobie myślenie, nasza postawa to też są również nasze myśli, to jest składowa też tego, ale jakby tam też jest te odczucia, które wybieramy, być może nawet wdzięczność czy miłość, którą sobie wybieramy, ale też ta wiara, ta taka niewidzialna część tej postawy, ta wiara, że co jeżeli jesteśmy wspierani, a co jeżeli jest coś lepszego, a co jeżeli jest druga strona tego. Na przykład, takie lubię te takie pytania sobie zadawać, nie? Także tutaj też tak mi przyszło do głowy, żeby właśnie patrzeć na to z takiej większej właśnie tutaj perspektywy tego nastawienia, nie? Które też ma w sobie myśli, ale też ma takie odczucia i jak to jest takie powiedzenie, że możemy być na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolimy być szczęśliwymi też, nie? I to zawsze jest ten wybór. I w tej postawie mam ten wybór, a tylko w pozytywnym myśleniu być może odbieram sobie ten wybór i tworzę jakąś iluzję, nie?
0: Pięknie to powiedziałaś. Pięknie to powiedziałaś. Naprawdę, to jest kolosalna, to jest wielka różnica. Pozytywne nastawienie, a pozytywne myślenie. Całkowicie, całkowicie zmienia wszystko, tak naprawdę. To są całkowicie dwa różne pojęcia. Aga, jak myślisz, można zacząć taką pozytywną zmianę z tego bycia bardzo surowym dla siebie? Do przechodzenia do tej wewnętrznej, budowania tej wewnętrznej siły. Bo tak jak mówiłam, to jest proces, tak? My obydwie jesteśmy cały czas w tym procesie i tak jak mówisz, no my nie jesteśmy, mimo że my mówimy tutaj o tym i dajemy tutaj wam przykłady, narzędzia, my codziennie zmagamy się z życiem, tak? Życie jest życie i zawsze będzie życiem, prawda? Będą problemy, będą. Nastawienie jest tutaj kluczowe, ale jak ty uważasz, możemy wejść w ten proces budowania tej wewnętrznej siły zamiast bycia tym takim tą taką surową osobą dla siebie, tym takim wewnętrznym krytykiem, który cały czas nas tam gdzieś próbuje zepchnąć na dół.
1: Tak sobie pomyślałam, w ogóle kocham w ogóle koło życia. Najbardziej oldschoolowy, wiecie. I koło życia można na różne sposoby robić. Można sobie zrobić koło właśnie surowości na przykład, nie? I można sobie w tym kole, nie wiem, na przykład cztery takie wybrać sfery, gdzie ta surowość się pojawia, na przykład najbardziej. Potem można ją od 1 do 10 wskazać na skali. I możecie zacząć sobie zadawać takie pytania różne. Ja jestem fanką tego, żeby sobie bawić się też tymi pytaniami, nie? I zastanowić się właśnie, jeżeli na przykład w skali 1 do 10 w sferze, nie wiem, relacji jestem do siebie bardzo surowa, tak? To w jakich relacjach na przykład? To też jest ważne. Czy to jest relacja z partnerem, ze sobą, z rodziną? Tego, co można byłoby wdrożyć, jakiś malutki kroczek nawet w te relacje, żebym poczuła delikatność na przykład, tak? Różne jakby tutaj pytania można byłoby do tego skumulować. Pobawcie się tym też. Ale też można, nie trzeba robić, że jakiegoś tam koła. W ogóle też, słuchajcie, bardzo kocham malować, też rysować. I fajnie też, słuchajcie, narysować surowość. Nie? Narysować surowość. I kiedy ja sobie pomyślę, słuchajcie, o surowości, od razu w głowie mi przychodzą sztylety takie noże, takie sztylety, takie albo jakieś takie czubki, takie góry lodowe, takie, wiecie, takie ostre, nie? Jakieś takie sztylety. I to tak troszeczkę jest takie, nie? Że takie troszeczkę człowiek sobie sam
0: Jeszcze raz.
1: sztylety w plecy wybija, na przykład, tak? Załóżmy. Więc dlaczego siebie ranimy? Mamy może taki nawyk, a może jesteśmy tak zranieni, że inaczej nie potrafimy.
0: Ja tutaj bym znowu też wróciła do tego, do tej świadomości i zrozumienia, w jakich sytuacjach my to robimy. W jakich sytuacjach tak najbardziej czujemy się krytykowani przez samych siebie, tak? Czyli znowu ten taki proces, okej, dlaczego? Co ja wtedy czuję, co ja wtedy myślę, jak nawet moje ciało się czuje, tak? Jak moje ciało się czuje. I wtedy właśnie z tym zrozumieniem zapytać siebie, po pierwsze, akceptacja. Akceptacja jest bardzo ważna, czyli nawet jeżeli robimy tą samą pomyłkę przez milion razy, to jest okej. To nie jest z nami nic złego. Po prostu to jest nawyk, który powolutku trzeba zmieniać. Znaczy trzeba. Wybieramy, albo go zmieniamy, albo go nie zmieniamy. Ale ta akceptacja tego. Ale też pytanie siebie, dlaczego my coś robimy, czyli intencja. Intencja, dlaczego coś robimy. Tutaj już mówię bardziej o takich naszych celach, tak? Jeżeli chcemy coś zrobić, dlaczego my to robimy? Czy chcemy to zrobić, bo chcemy sobie coś udowodnić? Czy chcemy to zrobić, bo to będzie dla nas dobre? Czyli taki troszeczkę inny sposób patrzenia też na to, tak? Czyli na takie bardziej już, nie wiem, chcemy zrobić następny kurs, dlaczego? Bo chcę sobie udowodnić, że jestem wystarczająca, chcę sobie komuś udowodnić, czy dlatego, że to będzie dla mnie dobre? I samo nawet takie pytanie pokaże wam. Wasze ciało wam powie, czy to jest dobre dla was, czy to jest po prostu takie parcie, że ja chcę coś komuś udowodnić. Bardzo poczułam, żeby tutaj powiedzieć. Ja zawsze tutaj mówię o wadze. Ja zawsze tutaj, może dlatego, że studiowałam wychowanie fizyczne, gdzieś tam w głowie cały czas siedzi we mnie to wszystko. Dlaczego ja chcę ćwiczyć? Dlatego, że muszę schudnąć, muszę mieć mięśnie, czy dlatego, że czuję się z tym dobrze. Dlaczego zamiast ciastka zjem, nie wiem, brokuła? Bo wiem, że to jest dla mnie dobre i to posłuży mojemu ciału i mojemu umysłowi, czy dlatego, że ja muszę schudnąć? Czyli ta intencja pomiędzy tym, dlaczego ty coś robisz. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. I ja odkąd zaczęłam sobie, i nie jestem w tym idealna, uwierzcie mi, nie jestem w tym idealna, wręcz bardzo dużo błędów popełniam, ale odkąd zaczęłam sobie zadawać takie pytania, dlaczego ja tak naprawdę dlaczego? Czy dlatego, żeby sobie coś udowodnić, czy dlatego, żeby komuś udowodnić, czy dlatego, że ja czuję, że to będzie dla mnie dobre? Bardzo, ale to bardzo pomaga mi z tym wewnętrznym krytykiem, bo wtedy mam wybór, ok, albo w to idę, albo też zmienię percepcję. Bo można też zmienić percepcję, prawda? To jest następny temat, ale wydaje mi się, że to może być też bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej, zgadzam się tutaj. No, trzeba, słuchajcie, pomyśleć sobie, co ten wewnętrzny krytyk chce, że można go czasami przekupić, nie?
0: Pójdę na
1: Trzeba.
0: gym, a później zjem ciasteczko. Why not? Dlaczego nie?
1: Ale słuchajcie, no właśnie, też trzeba się czasami pośmiać z tego wszystkiego. Nie można też być tak bardzo na poważnie podchodzić do życia. Nie? Takie właśnie, dlatego mówię, pół żartem, pół serio trochę, tak jakby w krzywym zwierciadle to życie nasze trochę tak jest. No i
0: Ale to bardzo
1: przechodzimy
0: ważne.
1: te.
0: Chcę się tutaj chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważny punkt. Bo te tematy, które my tutaj tak naprawdę, o których my mówimy, one są takie poważne, prawda? Zmiana, akceptacja, ale tak naprawdę to, co ty mówisz, jest bardzo ważne. Taki humor w tym wszystkim, taka zabawa w tym wszystkim. Nie takie wszystko sztuczne, takie, że muszę, tylko taka radość. To jest bardzo ważne. Wydaje mi
1: Tak,
0: się, że w tym celu to jest
1: ale
0: bardzo rozwoju.
1: w ogóle coraz więcej też jest tego, powiem wam, podzielę się, byłam na przedstawieniu wspaniałej Irlandki, która jest psychologiem, life coacherką, z wieloletnim doświadczeniem i ona zaczęła robić przedstawienia, takie godzinne naprawdę przedstawienia, cudowne, jest tam dosłownie troszeczkę takiej medytacji z oddechem, ale wszystko naprawdę takie delikatne, żadna wielka praca. Rozmawia o emocjach na podstawie porównywania tych emocji z różnego rodzaju zwierzętami, ma swoje jakieś tam maski, jakieś tam kapelusze, w ogóle, no naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Poprzez właśnie taką zabawę też, nie? Jak mówisz też o tym poczuciu humoru, też przecież jest joga śmiechu. Ja nie wiem w ogóle, czy kiedyś to było bardzo popularne. Długo o tym nie słyszałam, teraz gdzieś tam znowu usłyszałam, ale to też jest takie, naprawdę, słuchajcie, nawet, bo tutaj weszłam tak może, słuchajcie, grubo z tym kołem życia dla was i tym wszystkim, ale czasami może po prostu warto gdzieś naprawdę zrobić coś z radości, żeby się pośmiać, iść na jakiś sketch właśnie, ale mówię, coraz więcej ludzi, którzy robią stand-upy i takie komedie, coraz więcej naprawdę jest tego, gdzie można pójść nie tylko się po prostu pośmiać, ale też to takie rozwojowo-śmiechowe są te takie spotkania. Naprawdę rewelacja, słuchajcie, polecam wam bardzo, ale właśnie taka joga śmiechu też, nie? Jakby to nie musi być naprawdę właśnie takie, no. I tak namawiam do takiego, czytam to, co Ania powiedziała tutaj, taki po prostu journaling tak zwany, no, żeby sobie potem to, ale może od tego musicie zacząć. Po prostu od znalezienia w sobie tej radości, tego śmiechu, tej takiej frywolności dziecięcej, nie? Żeby po prostu, żeby to nie było jakieś zadanie domowe znowu, że coś trzeba znowu robić, nie?
0: Chociaż powiem Ci, Aga, że jak ja zaczynam całą podróż rozwoju, ja musiałam sobie napisać, co sprawia mi przyjemność. Bo ja byłam tak sfokusowana na to, co ja muszę, że zapomniałam tak naprawdę, co sprawia mi przyjemność. Ale nie to, co sprawi, napiję się lampki wina i będzie super wszystko. Nie. Chodzi o to taką wewnętrzną radość. Więc możecie też sobie zrobić journaling, jeżeli jesteście w takim momencie, w jakim ja byłam, że co tak naprawdę sprawia, że ja czuję tą dziecięcą radość. Takie dziecięcą radość, że jak idę, to mi się chce podskakiwać. Co kiedyś sprawiało wam taką radość? I powolutku może, tak jak ty mówisz, Aga, wracać do tego. Po prostu
1: Tak.
0: skupić się na tym, co sprawia wam przyjemność. Piękne
1: Tak, po
0: zakończenie.
1: prostu dystans. Dystans, przyjemność, słuchajcie. Tak, nie brania siebie też trochę na poważnie, tak? Ale też nie śmiania się z siebie. No, to też nie jest ładne. Nawet nasz wewnętrzny krytyk tego nie lubi.
0: Tak, ale to właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że personal development, personalny rozwój, on był tak przedstawiany jest tak bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo tak na poważnie wręcz. Ale tak, cieszę się, Aga, że o tym powiedziałaś, bo nie wszystko musi być takie super poważne. Nawet czasami, wczoraj jak
1: Nie
0: szłam,
1: powinno, dlatego
0: nie
1: mężczyznom jest
0: powinno.
1: troszeczkę łatwiej w większości, bo mężczyźni nie biorą wiele rzeczy na poważnie i dlatego jest bardzo dużo awantur. Bo
0: Dlatego
1: my. wszystko na poważnie, a mężczyźni nie. Ale to jest właśnie w tym cała kwintesencja. My jesteśmy sobie potrzebni.
0: Jesteśmy po prostu inni, jesteśmy po prostu inni, tak. Także dziękujemy Wam. Myślę, że na tym pięknym akcencie zakończymy naszą audycję. Myślę, że my możemy o tym mówić, mówić, mówić, mówić. Ale jedną rzeczą, którą jeżeli nic nie wyciągniecie z tej audycji, to chciałabym, żebyście wyciągnęli to, że życie nie musi być takie poważne, że warto jest śmiać się. I nawet jeżeli popełniamy ten sam błąd milion razy, to zamiast się krytykować, powiedzieć sobie: OK, jestem tego świadoma i to jest OK. To jest OK. Kiedyś
1: Tak.
0: przyjdzie czas, że to zmienię, ale to jest OK. I sama taka akceptacja, tak jakby pozwala oddychać. Tego Wam
1: Piękne.
0: życzę.
1: Lekkość, lekkość, delikatność, słuchajcie. No.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: Wam bardzo.
1: bardzo. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji, dotrwanie przede wszystkim do końca dla tych, którzy jeszcze nas słyszą teraz. I oczywiście do następnego.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcecie podzielić się z nami swoimi odczuciami tych audycji, zapraszamy do komentowania. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy wspaniałego tygodnia i widzimy się tutaj za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: Wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia. Witam w kolejnej audycji rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Moim gościem dzisiaj jest Natalia Sobiecka. Witam cię serdecznie, Natalka.
1: Witam, Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy, to ja chciałam tutaj troszeczkę tak wytłumaczyć, bo niektóre osoby mnie pytają, jeżeli chodzi o tytuł rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie, a ja zapraszam osoby, które na przykład napisały coś albo osiągnęły jakieś tam mistrzostwa czy inne sukcesy. I jak to się ma do tego zdrowia, więc tutaj tłumaczę, że to jest bardzo związane ze zdrowiem, bo jeżeli ktoś ma jakieś pasje i w czym się realizuje, to znaczy się, że też jest zdrowy i fizycznie, i psychicznie, bo ma cel, do którego dąży. Także to jest bardzo związane z moją audycją, bo w mojej audycji o to chodzi, żeby pokazywać osoby, które nie zajmują się leczeniem, tylko profilaktyką i chcą żyć w zdrowiu. No i właśnie tutaj dzisiaj rozmowa z Natalią. No, głównym powodem, dla którego zaprosiłam Natalkę, to jest to, że niedawno, bo 28 marca, była premiera książki, której Natalka jest współautorką, Trójgłos, felietony. I z tego powodu chciałam Natalkę zaprosić i z nią porozmawiać, ale też chciałam, żebyście poznali w ogóle Natalię, bo jest to bardzo ciekawa osoba i ja nawet czytając felietony się dowiedziałam dużo więcej o niej niż wiedziałam to wcześniej. Ale chciałam zacząć od tego, żebyś nam powiedziała, Natalka, jak długo jesteś w Irlandii?
1: W czerwcu minie 7 lat.
0: 7 lat. No to można powiedzieć, że od 7 lat się znamy. Dlatego, że prowadziłaś taki blog Marchewka na szlaku i ja wtedy czytałam. I też był fanpage na Facebooku i czytałam i komentowałam i się wtedy poznałyśmy. Ale tak na żywo poznałyśmy się dopiero w zeszłym roku, dokładnie 7 grudnia. Gdybyś mogła powiedzieć nam, jaką rolę w twoim życiu właśnie odegrał ten blog Marchewka na szlaku?
1: Marchewka na szlaku, od razu powiem, wyjaśnię, był to blog podróżniczy. Tylko nie w takim sensie o dalekich podróżach, wylotach na pół roku do Azji, tylko o takich podróżach weekendowych po Polsce. Kiedy mieszkałam w Polsce, pisałam o podróżach po Polsce, po różnych zakątkach, ponieważ blog powstał w 2013 roku i takim flagowym projektem był Poltrip, gdzie założyłam sobie, że zwiedzę najgłówniejsze miasta Polski. A później, jak Kasiu wspomniałaś, poznałyśmy się przez bloga, kiedy ja już byłam w Irlandii, ponieważ ja jestem takim lokalnym turystą, więc kiedy mieszkałam w Polsce, zwiedzałam Polskę, a kiedy przeprowadziłam się do Irlandii, zaczęłam zwiedzać Irlandię i o tej Irlandii na tym właśnie blogu pisać. I nie tylko o podróżach, ale też o rzeczywistości irlandzkiej, która, no jak wszyscy tutaj wiemy, jak wszyscy emigranci wiedzą, no jest inna niż w Polsce, zaczynając nawet od tego, jak funkcjonują domy, o czym możecie również przeczytać w jednym z felietonów w mojej książce, jak to się wszystko pięknie składa i zazębia. Jaką rolę ten blog odegrał w moim życiu? Był swoistym pamiętnikiem, ale też miejscem budowania społeczności i poznawania nowych ludzi, bo rzeczywiście pierwszych takich irlandzkich tutaj znajomych, mówię o Polakach mieszkających w Irlandii, poznałam właśnie dzięki mojemu blogowi. Gdzieś dotarł do was, dotarł do tych zakamarków irlandzkiej Polonii i dzięki temu nawiązałam jakieś pierwsze znajomości na wyspie.
0: A powiedz mi, czy tutaj, kiedy przyjechałaś do Irlandii, to było pierwsze państwo, do którego przyjechałaś na emigrację, czy już wcześniej byłaś gdzieś na emigracji?
1: Nie, nie, ja nie byłam nigdy na emigracji wcześniej. Ja w ogóle nie planowałam tej emigracji. Po prostu życie się tak ułożyło, że trafiłam do Irlandii i Irlandia jest pierwszym krajem, w którym mieszkam poza Polską.
0: A można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten blog, to ty też dokumentowałaś to codzienne życie emigrantki?
1: Z perspektywy czasu zdecydowanie tak. W tamtym momencie, kiedy pisałam o rzeczywistości tutejszej, o tym, że tutaj nie ma policji, a jest garda, że nie wiem, że są dwa krany przy zlewach, trudno mi nawet powiedzieć. Wiem, że coś o przejściach dla pieszych nawet pisałam tutaj w Irlandii. W tamtym momencie ja miałam z tego niesamowitą zabawę, a z dzisiejszej perspektywy czasami lubię wracać do tych wpisów i patrzę właśnie, że to było takie dokumentowanie tego wszystkiego, co było nowe i widzę, jak wiele uleciało z pamięci w toku takiego życia codziennego. Ja dzisiaj o tym nie pamiętam, a wracam do tamtych chwil i czasami sama jestem zaskoczona, jak potrafiłam się małymi rzeczami zachwycać i one wzbudzały we mnie ciekawość.
0: Czyli to było poznawanie nowego kraju. A jak to ma się do jakby wspomnień, koresponduje z tym, jakie są twoje wspomnienia, jeżeli chodzi o życie w Polsce? Czy to tylko wspomnienia, czy to było na zasadzie jakieś porównywania? Czy ty już jesteś bardziej teraz tutaj w Irlandii, a tylko są wspomnienia z Polską? Jak to wygląda obecnie?
1: Obecnie żyję polskimi wspomnieniami. To, co zachowało się w mojej pamięci z Polski, czasami kiedy jadę, kiedy wydaje mi się, że coś było takie piękne, wspaniałe, okazuje się, że to wygląda inaczej. I to zostaje właśnie w mojej pamięci. Wiesz, takie zderzenie. Po czasie zostają same dobre wspomnienia, wydaje mi się. A później się jednak okazuje, że ta rzeczywistość nie jest taka puchata i słodziutka, jakbyśmy chcieli, jak gdzieś tam zapamiętaliśmy ją.
0: A przeniosłaś coś z Polski tutaj? Co masz na co dzień? Z tego korzystasz? Albo no, to jest typowo polskie, ale tutaj się przyjęło na ten grunt irlandzki.
1: Ale pytasz o przedmioty, czy pytasz o, nie wiem, o jakąś formę zachowania, zwyczaju, rytuału?
0: O, no właśnie, no takie i to, i to.
1: Ciężko mi stwierdzić, ale to jest ciekawe teraz pytanie, dlatego że musiałabym się zastanowić.
0: A przechodzisz jednak przedmiotów. Przechodzisz jednak na światłach, jeżeli jest zielone?
1: Czy przechodzę na czerwonych. Przechodzę na czerwonym. Przechodzę na czerwonym świetle. To chyba bardziej bym powiedziała, czego ja nie przeniosłam. Chyba, o, dobry kierunek nadałaś. Powiedziałabym, że to takie spięcie, sztywność i trzymanie się takiej sztywnej reguł zostawiłam je tak w Polsce, zanim wsiadłam do samolotu 7 lat temu. Tutaj jednak tak luźniej i wydaje mi się, że zrobiłam się tutaj odważniejsza, ale zastanawiam się też czasami, czy jest to związane z tym, że nie wiem, tak przysłowiowo nie ma mamy i taty za rogiem i sąsiadki, która podkabluje, czy po prostu ta rzeczywistość emigracyjna sprawiła, że nie można było się bać, bo by człowiek nie przetrwał. Więc trzeba było troszeczkę porozpychać się łokciami i zawalczyć o swoje, żeby coś osiągnąć, do czegoś dojść, albo po prostu, żeby przetrwać przynajmniej ten pierwszy rok.
0: No ale też, wiesz, człowiek z latami nabywa doświadczenia, jest bardziej pewny siebie. Różne sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu, też nas wzmacniają i to chyba też jest to, że z latami inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Natomiast ten strach, o którym mówisz, no to na pewno jest, bo jeżeli coś zmieniamy, idziemy w coś nowego, nieznanego, no to ten strach zawsze nam towarzyszy.
1: Ale strach nie musi być negatywny, bo właśnie chyba na tym przykładzie emigracji ten strach można zakwalifikować jako emocję pozytywną, bo ona motywuje do działania.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o życie tutaj w Irlandii, to obracasz się bardziej w środowisku Polaków, czy Irlandczyków, czy jeszcze jakichś innych nacji?
1: To powiem tak, że mam trochę to podzielone, ponieważ jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to jest to 95% towarzystwo polskie, ale zawodowo 95% Irlandczycy i inne nacje. Ja nie pracuję w polskiej firmie, pracuję w firmie z samymi Irlandczykami i takie też mamy kontakty. To znaczy, no wiadomo, no tutaj Irlandia jest wielokulturowa, więc nie mogę powiedzieć, że jestem zamknięta tylko na Irlandczyków. Generalnie no wszystkie nacje świata, ale to jest taki podział, że zawodowo nie Polska, z kolei prywatnie towarzysko Polska.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o tę zawodową stronę, no ja też jestem pod wrażeniem, bo ja ciebie znam właśnie jako autorkę bloga, jako osobę, która zajmuje się redakcją, korektą, składem, jako pisarkę. Natomiast okazuje się, przyznaję się bez bicia, nie przeczytałam jeszcze całej książki, bo no, po prostu nie byłam w stanie, ale jak zrobiłam sobie to na takiej zasadzie, że otworzyłam sobie losowo i oczywiście jak mogło być inaczej? Jak myślisz, na jakim dziale otworzyłam?
1: Nie mam pojęcia.
0: No, otworzyłam na dziale związane z edukacją. No i przeczytałam sobie właśnie wasze podejście do edukacji każdego z was, ale głównie tutaj chciałam się na tobie skupić, bo się dowiedziałam, że ty też jesteś nauczycielką z wykształcenia.
1: Jestem. To się zgadza.
0: I jeszcze wyczytałam w tych felietonach, że ty też robisz piękne zdjęcia i nawet wygrałaś kiedyś konkurs fotograficzny.
1: Też prawda. Zgadza
0: się. Tutaj się okazuje, że na co dzień zajmujesz się sprawami typowo technicznymi. Serio, to nawet nie wiem, czym ty się zajmujesz tak do końca, ale jakbyś nam mogła też zdradzić tajemnicę, bo ty jesteś po prostu człowiek wielu talentów.
1: No nie zaprzeczę, bo to również jest prawda. I za to cenię Irlandię, życie tutaj, że mogę się realizować na tak wielu płaszczyznach, bo to co powiedziałaś, tak, rzeczywiście mam wykształcenie pedagogiczne. Rzeczywiście około 5 lat temu, 5-6 lat temu wygrałam konkurs fotograficzny organizowany przez City and County Council Limerick. A zawodowo tutaj też mam dwie ścieżki, bo z jednej strony jestem redaktorem, korektorem i składaczem, czyli potocznie, jak czasami się śmieję, mówię, robię w książkach, jestem człowiekiem słowa pisanego, ale na pełen etat pracuję jako zawodowy kierowca i technik operator automatów vendingowych, czyli tych maszynek, w których można kupić batoniki i napoje. I tam się zajmuję w zasadzie wszystkim, instalacją, naprawą, ustawianiem, przestawianiem, generalnie full service, od postawienia maszyny do jej zabrania, tak naprawdę wszystko, co jest pomiędzy.
0: No i powiedz mi, jak to się łączy z tym, że ty jesteś humanistką, że ty chodziłaś do liceum o profilu humanistycznym, a tutaj robisz stricte taką niehumanistyczną pracę, wykonujesz?
1: No tutaj wracamy, znaczy zahaczamy o taki temat,

0: bycie humanistą znaczy bycie człowiekiem wszechstronnym. I taka właśnie jestem.
1: Super. Super, że możesz się tak realizować. Ale tutaj jeszcze chciałam, oprócz tego, tych różnych twoich zainteresowań i zajęć, to ja też zauważyłam, że dla ciebie bardzo ważną... A, jeszcze zapomniałyśmy o jednym twoim zawodzie, bo przecież ty, zanim przyjechałaś tutaj do Irlandii, to jeszcze byłaś w wojsku, prawda?
0: Zgadza się, byłam żołnierzem zawodowym na etacie kierowcy ciężarówki.
1: Ty masz jeszcze prawo jazdy na ciężarówki, tak?
0: Oraz na autobus.
1: O Boże, nieźle.
0: Ostatnio jechałam i tak wracałam z pracy i pomyślałam sobie, że w sumie do tego kompletu brakuje mi prawa jazdy na motocykl i zostałam na razie z tą myślą.
1: Wszystko przed tobą. No ale właśnie, bo to zanim chciałam, dążyłam do tego, żeby jeszcze powiedzieć, że ty jesteś też bardzo dobrą obserwatorką i uczestniczką życia społecznego tutaj na emigracji, co było ostatnio można było zobaczyć, kiedy był tutaj problem paliwowy i strajki i jak ty tutaj jako reporterka wzięłaś się za przekazywanie informacji i wiadomości z tym związane. Czym dla ciebie właśnie jest taka obserwacja tego, co się dzieje na co dzień?
0: Ta obserwacja jest elementem uczestnictwa w tej społeczności, rozumienia tego, wyciągania wniosków. A jako Polka mieszkająca w Irlandii i osoba, która ma styczność z dużą tutaj społecznością, wiem, że wielu naszych rodaków nie wie, co się dzieje, bo nie śledzą irlandzkich mediów. Duży odsetek naszej społeczności nie śledzi irlandzkich mediów, nie pracuje na przykład tak jak ja pracuję tylko z Irlandczykami. Ja jestem kierowcą, więc jestem w ruchu. Widzę, ja nie jestem zamknięta tylko do jednego biura czy do jednego magazynu, bo ja w zasadzie jeżdżę po całej prowincji Munster, więc widzę różne zjawiska, mam kontakt z różnymi ludźmi i dzięki temu mam dostęp do informacji. Do tego biegle władam językiem angielskim, więc znalezienie informacji w irlandzkich mediach i ich weryfikacja też nie stanowi dla mnie problemu. I w momencie, kiedy zaczęło się dziać to, co zaczęło się dziać właśnie 2 tygodnie temu w sprawie tego protestu paliwowego, no postanowiłam spróbować nowej formy literackiej, czyli reportażu, bo do tej pory pisałam felietony bądź relacje z podróży wcześniej na blogu i zdecydowałam, że a dlaczego nie, spróbuję przekazać informacje w taki sposób. Może kogoś to zainteresuje. Okazało się, że zainteresowanie było przeogromne, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ja w życiu celowo takich zasięgów na social mediach nie zrobiłabym organicznie, jak zrobiło, znaczy organicznie, one wyszły organicznie. Algorytmami tak się wstrzeliłam w to wszystko, że no, to był kosmos, ale to było, no, to były wyczerpujące 5 dni, bo zaczęłam czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni, ale to była praca na pełen etat, na pilnowanie tego, co się pojawia, komentarzy. No, ale wydaje mi się, że było to potrzebne. Odzew ludzi, informacje, wiadomości pokazały, że to był kawał dobrej roboty.
1: A powiedz, jakie odczucia, jak ci się podobało to w ogóle, oprócz tego, że było to bardzo, no w gruncie rzeczy też męczące, no bo też wymagało dużo zaangażowania, to jak się czułaś jako reporterka?
0: Na początek był trudny i tak naprawdę pierwszego ranka, kiedy wybuchła ta bomba zainteresowania moimi postami, miałam ochotę się wycofać, bo spotkałam się z bardzo dużym hejtem też. Z oskarżeniami o sianie dezinformacji, z wyzwiskami. Okazało się, że bardzo duża grupa osób nie czyta, nie wiedzą, gdzie wchodzą i co czytają, mimo że na zdjęciu był pokazany dystrybutor z walutą w euro, była informacja w języku angielskim. Byłam obrażana również, że to są fejkowe zdjęcia, że to jest generowane przez AI, że w Polsce nie ma takich dystrybutorów, ale ja nigdy nie pisałam, że w Polsce. Ja od początku pisałam, że to jest w Irlandii, że tak się dzieje. Ale to był tylko moment. To był taki moment, a później pomyślałam, ale przecież nie ja pierwsza i nie ostatnia. A ja wiem, co ja piszę, ja wiem, co ja widzę.

0: bo to nawet nie jest to, że ja siedziałam przy komputerze. Ja jeździłam. Ja jeździłam po Irlandii i podawałam informacje dokładnie z trasy między moim Limerick a innym miastem, co się działo na danej trasie. Ja to widziałam, ja uczestniczyłam, miałam problem z zatankowaniem, więc to mi takie dało podbudowanie, ale ja nie mam się czego bać, nie mam się czego wstydzić i ja absolutnie nie muszę nikomu niczego udowadniać. Jeżeli ktoś nie chce wierzyć, to nie musi, to nie jest moja rola, żeby kogoś przekonywać do moich racji.
1: No ale tak podsumowując, to podobała ci się taka praca?
0: Podobała się. Podobała się i myślę, że jest to początek czegoś nowego.
1: Super. Dobrze. A powiedz mi teraz właśnie chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat Trójgłosu. Skąd w ogóle taka idea? Skąd się wziął pomysł na powstanie tej książki? Książka jest pięknie wydana, pięknie napisana. Na pewno jesteś z niej dumna. Skąd w ogóle taki pomysł?
0: Bardzo dziękuję za ciepłe słowa o naszej książce. Z tym Trójgłosem to było tak, że to najpierw nie miała być książka. To najpierw nie miało być książką. Najpierw to miał być taki projekt internetowy, i na ten pomysł wpadła Róża Wigeland, dyrektorka artystyczna portalu emigraniada.com, dla którego tworzę. I początkowo mieliśmy pisać we trójkę, czyli redaktor naczelny portalu Andrzej Smoleń, Róża Wigeland właśnie i ja. Felietony na jeden wybrany temat. Każdy miał pisać swój felieton bez konsultacji. Po prostu rzucamy hasło Polska, właśnie polska edukacja albo właśnie ekologia. I pisaliśmy, później to publikowaliśmy. Założenie było takie, że nie konsultujemy się i nie czytamy swoich felietonów, dopóki nie opublikujemy swojego. Czyli dopóki ja nie skończyłam pisać swojego felietonu, nie czytałam felietonów pozostałych twórców, a pomysł na książkę pojawił się, myślę, że po roku. Tak stwierdziliśmy, że tego materiału jest tak dużo, i jest on tak rozległy, tak wszechstronny i ciekawy w swojej formule, że postanowiliśmy spróbować. I jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. I właśnie 28 marca była premiera książki, już tych felietonów w formie drukowanej na targach w Londynie, na których miałyśmy się, Kasiu, też okazję spotkać z tobą, tak, jako z panią redaktor portretów emigracji.
1: Piękny w ogóle, piękna premiera, świetny pomysł z tym panelem, bardzo, bardzo to fajnie wszystko wyszło, bardzo mi się to podobało. Chyba też byliście zadowoleni, bo było widać po was, wasze szczęście. No i w ogóle sama książka pięknie się prezentuje i naprawdę bardzo fajnie się czyta, przez to też, że są te... To jest niesamowite, że trzy osoby i piszą całkowicie inaczej. I tutaj i styl, jeżeli chodzi pisania i podejście do danych tematów jest całkowicie różne i to jest naprawdę bardzo ciekawe. I to też było fajne, że wy nie widzicie tych swoich tekstów nawzajem. Aczkolwiek pamiętam właśnie z tego jeszcze z Londynu, jak Róża opowiadała, że te teksty spływały do niej, no i ona z taką ekscytacją czekała na te teksty, żeby móc je przeczytać jako pierwsza, bo miała taką możliwość. To też super współpraca. Zresztą bardzo fajnie było widać, że się no tak dogadujecie, uzupełniacie. Także bardzo mi się to podobało. Zachęcamy bardzo. Prawda? Do przeczytania, do kupienia i do przeczytania.
0: Oczywiście.
1: To tutaj, jeżeli chodzi o ten Trójgłos, a właśnie wspomniałaś też o portretach emigracji, gdzie jesteś korektorką i redaktorką. Jakbyś mogła też powiedzieć kilka zdań na ten temat, jak wygląda współpraca, czym się zajmujesz dokładnie i, no i oprócz tego, że redaktorka i korektorka, to też jesteś autorką tekstów.
0: Tak, w portretach emigracji pracuję od pierwszego wydania. Mam ten przywilej i zaszczyt uczestniczyć w powstawaniu tego kwartalnika od samego początku, za co, Kasiu, też powinnam tobie podziękować. Chcę podziękować za to wyróżnienie, bo jest to przywilej brać udział w tak pięknej, w tak szeroko zakrojonej inicjatywie. W portretach tak, oczywiście mam swój dział felietonów i tam właśnie publikuję swoje teksty, ale bym powiedziała, że to jest takie hobbystyczne, te felietony to jest taka wisienka na torcie tej całej pracy redakcyjnej, którą właśnie wykonuję. Jestem odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstów, czyli w zasadzie jestem na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kontakt z autorami, o tą najgłębszą taką pracę, bo pracujemy nad tekstami. Tych tekstów jest kilkadziesiąt w każdym wydaniu. Jeżeli nasi słuchacze mieli okazję widzieć, czytać kwartalniki, poprzednie wydania, to wiecie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to oczywiście też zachęcamy do zapoznania się. Jest to głęboka praca, jest to trudna praca, ale przynosząca niesamowitą satysfakcję, kiedy autor odsyła i mówi: zgadzam się. O to właśnie mi chodziło, cieszę się, jak ten tekst wygląda po twojej pracy. A nie jest to takie oczywiste, bo różna jest wrażliwość autorów i są osoby, którym zależy na przejrzystości tekstu i na odbiorze przez czytelnika, ale są też autorzy, którym zależy na tym, żeby ten tekst był w 100% taki ich spójny i to, jak czytelnik to odbierze, jakby schodzi w ich pojmowaniu na trochę dalszy plan. Oni te teksty traktują jak swoje dzieci. Ja jako autorka rozumiem ich. Ja rozumiem każdą z tych stron, ponieważ to też zależy od redaktora. I tutaj ta praca nad tekstami jest też inna niż praca nad książką. Bo jeżeli masz książkę, to jest jeden duży tekst i pracujesz z autorem, czytasz ten tekst, czytasz tą książkę. Zresztą nawet, Kasia, teraz mówisz na przykładzie naszego Trójgłosu. Widzisz, że w tej książce masz autora. Widzisz, jaki ten autor jest. Ale z takich tekstów krótszych, z artykułów, z felietonów jest trochę trudniej wyczuć autora. I ta współpraca, ona jest bardzo dynamiczna. Na krótkich tekstach to jest zupełnie inna praca. I ten autor też, nie znając redaktora, może nie do końca ufać. I to jest normalne, tu potrzeba czasu. I nawet teraz, kiedy pracujemy nad trzecim wydaniem, kończymy już w zasadzie, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, a jak nie, to się wytnie.
1: Oczywiście.
0: Jesteśmy już na finiszu trzeciego wydania i ja widzę, jeżeli mamy autorki czy autorów, którzy piszą regularnie, to ta współpraca już jest inna, bo już jest większe zaufanie i ja na przykład, ja wiem, na ile mogę sobie pozwolić, wiem, co trafia do danego autora, wiem, co działa, znam styl tego autora czy autorki i wysyłam, i to już jest, to nie jest tłumaczenie od A do Z, dlaczego, co, tylko wysyłam i mówię tam do pani X: słuchaj, zobacz to, to i to, zmieniłam to, to i to, i dostaję zwrotkę, ja ci ufam, jest okej. Ale na przykład jeżeli są nowe osoby, to rzeczywiście ta praca jest też dużo głębsza, jeżeli chodzi o wprowadzenie osób w to, bo no praca nad redakcją, nad korektą, jest to ingerencja w tekst. Choćby się nie chciało, zawsze będzie głębsza lub mniejsza i tutaj trzeba siebie wzajemnie wyczuć i tutaj muszę pamiętać zawsze o wrażliwości autora w zakresie jego tekstu, bo to jest jego dzieło, jego...
1: No ale właśnie, tutaj chciałam się spytać, bo tak jak właśnie zauważyłam, czytając te felietony, że każdy z was ma, no jest ten sam temat, ale każdy inaczej do tego podchodzi. Każdy ma inny styl pisania, co widać bardzo w tych felietonach. Jak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą twoją pracę? No bo ty też jako autorka tekstów też masz jakby swój styl. Czy ty go narzucasz tym osobom, które dają ci do korekty te swoje teksty, czy po prostu podchodzisz do, masz jakieś wytyczne, których się nauczyłaś i według tego po prostu podchodzisz do korekty tego tekstu?
0: Nie, absolutnie nie narzucam i nie wolno tego robić. Nie narzuca się stylu swojego, ponieważ właśnie rolą redaktora i korektora jest to, żeby wyczuć styl autora, z którym się pracuje. Oczywiście są wytyczne, są zasady gramatyczne, językowe, interpunkcyjne, gramatyczne, stylistyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. ale pozostaje też styl autora. Duży wpływ też ma na to intencja autora. Bo jeżeli ktoś chce napisać taki mięciutki, taki przytulny tekst, no to tam ten język też będzie zupełnie inny. Ale jeżeli ktoś pisze z takim zacięciem, z takim pazurem i nagle nie z tego, ni z owego używa jakiegoś takiego słowa, które tam, ono jest poprawne. Ja nie mogę powiedzieć, że ono jest niepoprawne, ale ono stylistycznie nie pasuje do całego tego wydźwięku, więc zaznaczam, bo wtedy nie skreślam, tylko na przykład zaznaczam i dodaję komentarz. Posłuchaj, tekst ma taki i taki wydźwięk, rozumiem, że taka jest twoja intencja. Zmieniłabym to słowo na inne, które by utrzymało twoją konwencję. To w takim kształcie ta współpraca wygląda. Ale nie narzucam, a przynajmniej staram się nie narzucać. Bo każdy jest tylko człowiekiem, więc...
1: Dokładnie. No bardzo to profesjonalnie wszystko robisz oczywiście, ale bardzo mi się też podobają czasami twoje takie komentarze, które tam dajesz. Na przykład czegoś, pierwszy raz o czymś się dowiedziałaś, usłyszałaś, przeczytałaś i tam, o ciekawe, zapamiętam sobie to. Czyli dla ciebie to też są teksty takie edukacyjne, kształcące, nie?
0: Tak, ja nigdy nie traktuję tekstu jako, powiem to bardzo kolokwialnie, dla mnie tekst to nie jest mięso. To jest tekst, to jest czyjś wytwór i ja podchodzę do tego tekstu z szacunkiem, bo to jest czyjaś praca. I staram się czytając, to nie da się przeczytać tekstu bez zrozumienia, wstawić dwa przecinki i tego puścić. Ten tekst trzeba zrozumieć i trzeba go poczuć. I rzeczywiście, jeżeli to jest akurat mój styl pracy, jeżeli coś mnie zainteresuje, jeżeli czegoś się właśnie dowiem, wydaje mi się, że to chyba o twój tekst o aromaterapii. Teraz wspominasz, gdzie mówię, a to ciekawe. Aha. Bo rzeczywiście dowiedziałam się czegoś nowego i nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że pracujemy online. To jest praca w pełni zdalna, bazująca tylko na e-mailach. No my tutaj z racji tego, że jesteś redaktorką naczelną, no to mamy trochę większy kontakt, ale z autorami ja tylko bazuję na e-mailach. Ja sobie nie wyobrażam współpracy, która by była tylko sucha na zasadzie tu wstaw przecinek, tutaj to skreśl, a to zdanie to jest w ogóle bez sensu i najlepiej to wyrzuć. Nie, to, że jest korekta, to, że są poprawki, czy raczej zmiany. Ja się staram jak najmniej używać słowa poprawki, bardziej staram się wprowadzać zmiany do tekstu, ale jednocześnie no, taki komentarz, że coś jest ciekawe albo ale mi się podoba, ale mi się to sformułowanie spodobało. Wydaje mi się, że to też trochę ociepla tą współpracę z autorem i troszeczkę przełamuje dystans.
1: Bardzo, bardzo fajnie właśnie tak właśnie skraca ten dystans. Chciałam jeszcze spytać się ciebie o inną formę też działalności, a mianowicie o podcasty, rozmowy zamiejscowe. Jakbyś mogła nam opowiedzieć też o tej formie twojej działalności, z kim to robisz i jakie tam tematy poruszacie?
0: Rozmowy zamiejscowe w ogóle zrodziły się w Radio Cenzura. Bo początkowe dwa odcinki były nagrywane z Mają Izabelą Zachorską w jej magicznym kręgu. Później przeszliśmy w ramach jakby jej tego slotu antenowego, przeszliśmy na własne nagrania, byliśmy tylko we trójkę, a teraz to kontynuujemy we trójkę, czyli z autorzy Trójgłosu, Róża Wigeland, Andrzej Smoleń i ja. Ja jestem prowadzącą, ale też uczestniczką, bo my tu na emigracji to jednak lubimy łączyć różne role i to widzę wśród wielu, wielu osób, wielu znajomych. Rozmowy zamiejscowe zrodziły się z Trójgłosu. I o ile w Trójgłosie opisujemy nasze spojrzenie, opisywaliśmy, bo Trójgłos jest projektem zakończonym, o ile w Trójgłosie opisywaliśmy w felietonach indywidualnie nasze spojrzenie, w rozmowach zamiejscowych my to konfrontujemy między sobą. Spotykamy się, dyskutujemy, dopytujemy, trochę prowokujemy. Zdarzyło nam się pokłócić na antenie również. To jest takie dużo bardziej burzliwe i mimo, że w dalszym ciągu na poziomie, to troszeczkę chyba mniej wyważone, bardziej takie dynamiczne, bardziej ludzkie. Uchylamy trochę rąbka o sobie, dajemy możliwość aby nasi czytelnicy mogli nas troszeczkę bardziej poznać.
1: No ja tutaj troszeczkę prywaty też włączę do tego, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, te podcasty były nagrywane w Radio Cenzura. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie kijki do chodzenia. No i ponieważ sama chodziłam, więc no ile można być sam na sam z własnymi myślami, więc stwierdziłam, że zacznę słuchać audycji, których po prostu wcześniej nie miałam okazji odsłuchać w Radio Cenzura i sobie wzięłam słuchawki, włączyłam Radio Cenzura i jakoś mi się tak otworzyło właśnie na tych rozmowach zamiejscowych i zaczęłam, tak fajnie to prowadziliście, że zachęciliście mnie do przeczytania tych felietonów u was na blogu, na stronie, więc stwierdziłam, że to świetnie, świetnie prowadzone, bo też o to chyba chodzi, że nie opowiadacie o tych felietonach od A do Z, nie. Tylko na zasadzie takiej, żeby po prostu zachęcić przez różne tam sytuacje, które opowiadacie, zachęcić do tego, żeby sięgnąć do tekstu i przeczytać. I taki był zamysł chyba tego i tak to zaskutkowało. Ale właśnie w jednej z tej audycji ty powiedziałaś o tym, że zajmujesz się redakcją, korektą i składem. I ja wtedy dostałam taką ofertę, żeby stworzyć zespół redakcyjny do gazety i sobie pomyślałam, o, no to przecież czas z Natalką porozmawiać, czy nie chciałaby podjąć się takiego zadania. No i chciała. I współpracujemy już przy trzecim wydaniu, także ta współpraca się bardzo dobrze układa.
0: To jest wspaniałe, jak to jest taki system naczyń połączonych. Nigdy nie wiesz, do czego i dokąd cię ten projekt zaprowadzi, bo mówię, Trójgłos na początku to miał być tylko felietony, zobaczymy, co będzie. Później była audycja w Radio Cenzura, później były podcasty, a teraz się okazuje, że z podcastu trafiłam do portretów emigracji. No niesamowite.
1: Wszystko się
0: wspaniałe.
1: I jeszcze później się okazało, jak już się spotkałyśmy, że się znałyśmy online wcześniej, także...
0: Bo ja byłam marchewką, tak.
1: No. Ja pamiętałam ciebie jako marchewkę, a niestety nie wiedziałam, że to jest Natalia Marchewka. Powiedz mi, Natalia, czy pracujesz teraz nad jakimiś nowymi projektami?
0: Pracuję. Tak, na pewno rozwijamy Emigraniadę, ponieważ po premierze książki otworzyły się przed nami nowe możliwości, nowe współprace, więc na pewno wszystkie ręce na pokład w rozwijaniu portalu. Pozostaje oczywiście jako redakcja, korekta w portretach emigracji, a jeżeli chodzi o moje osobiste czy personalne przedsięwzięcia indywidualne bardziej, wrócę tutaj do tej sytuacji paliwowej i tych reportaży z drogi i mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale na pewno będzie dużo rzeczywistości irlandzkiej, dużo emigracji i dużo słowa pisanego.
1: Aha, jednak pisane, tak? Nie ten. Nie mówione, tylko pisane jednak.
0: Pisane ma lepsze zasięgi.
1: Tak? No dobrze, w takim bądź razie ja ci życzę w każdej dziedzinie, której sobie tylko wymyślisz, żeby ci wszystko się jak najlepiej układało. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę, której jesteś współautorką, no to oczywiście odsyłamy do ciebie, na twoje social media. A gdzie jeszcze można cię znaleźć? Bo masz też stronę swoją korektorską, tak? Redakcyjną.
0: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany redakcją, korektą bądź składem, nie tylko książek, mogą to być inne publikacje, mogą to być nawet ulotki reklamowe. Chcielibyście, aby było to w pełni profesjonalnie przeprowadzone, rzucone, wiecie, fachowym okiem. Zapraszam serdecznie. Strona internetowa www.sobiecka.com oraz oczywiście Facebook pod moim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że bez problemu znajdziecie.
1: No i oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać fajne różne artykuły, felietony i inne formy literackie, to zapraszacie do emigraniandy.com, tak?
0: Dokładnie tak, tam jest cała nasza twórczość, tam narodził się Trójgłos i rodzą się kolejne projekty. Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, Natalia, i do kolejnego usłyszenia.
0: Dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward. Jest środowy wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji na żywo w Radiu Cenzura. Audycja nazywa się Muzyczne DNA. I jest to taki koncept, że jest to muzyczna audycja, rozrywkowa, dla relaksu. Jak to w środowy wieczór. Przystanek na mini weekend pośrodku tygodnia. I nie jestem sam w tej audycji, jest zawsze gość i razem z gościem przygotowujemy po 3 utwory na głowę. Jeden z czasów przodków, tak zwany jeden z czasów młodzieńczych wyborów, aż po coś relatywnie współczesnego. I w ten sposób przy muzycznym ognisku, w świetle jego właściwie, pod mikroskopem, sekwencjonujemy sobie właśnie te próbki. I dziś jest ze mną etatowy kolaborant. Nie bójmy się użyć tego słowa. Don Roberto, halo, halo.
1: Halo, halo. Nie bójmy się, ale nie lubimy. Nie lubimy.
0: Współpracownik, jeśli wolisz. Współpracownik służb specjalnych. To już lepiej, tak? To już
1: brzmi. Już jest mucz butę.
0: Okej.
1: Więcej mydła. Pasło.
0: Roberto podrzucił listę swoich przebojów tuż przed audycją, żeby suspensu stało się zadość. Nie wie, co u mnie w ogóle i tak sobie właśnie w takiej atmosferze zaskoczenia, suspensu i nieufności w dzisiejszej audycji sobie rozpoczniemy. O! Don Roberto, jako pierwszeństwo, jako gość masz zwykle pierwszeństwo w rozpoczęciu. O! Co nam dziś przyniosłeś?
1: No dobrze. Ja przede wszystkim się przywitam tak porządnie. Dobry wieczór. Tobie i słuchaczkowi.
0: Dobry wieczór. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Etykieta widzę.
1: Ja dzisiaj tutaj pojechałem klasyką. No zacznę od pierwszego czarnoskórego wykonawcy, który zaistniał gdzieś w mojej świadomości. I myślę, że to był taki właśnie akceptowany też w Polsce już jeszcze w latach 70. myślę.
0: W jakim muzyk, sensie akceptowany.
1: Który przedarł się mimo. W takim, że cenzura go nie. Jakby nie hamowała i jakby ta muzyka, te piosenki, ta trąbka funkcjonowała. On też chyba był przecież, odwiedził w Polskę. Więc tak mi się wydaje, nie jestem pewien, nie chcę tutaj...
0: Sprawdzimy to, zweryfikujemy te dane.
1: Wydaje mi się, że na jakimś Jazz Jamboree był. Natomiast Wikipedia nic o tym nie mówi. Musiałaby podawać listę miliona koncertów, co jest...
0: Może odwrotnie, widzisz. Mogłeś zapytać AI. No, ja nie rozumiem w ogóle. Skąd takie rozterki w dzisiejszych czasach, Roberto?
1: O, AI. To zależy, wiesz... czy ufamy? No ja myślę, że jeśli ktoś chce pogrzebać, to sobie będzie grzebał. Chodzi generalnie o Louisa Armstronga.
0: O, i człowieka pierwszego na Księżycu,
1: wielki,
0: tak?
1: Tak, nie.
0: Słynnego kolarza.
1: Urodzony w 1901 roku, czyli już ponad 125 lat temu. I zmarły w 71 roku amerykański trębacz i wokalista jazzowy. No jest dostał się do Rock and Roll Hall of Fame. No i co? No, grał, śpiewał.
0: Grał, śpiewał.
1: Można powiedzieć.
0: Tak, w skrócie, całe życie tańczył, śpiewał, recytował.
1: No nie, no to jest tak duża postać, że w ustach mi już zaschło od jakby czytania. Powiem tylko tyle, że jeśli dla miłośników jazzu, na pewno nie jest to obca postać.
0: No absolutnie, no. Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward i kolejny odcinek audycji na żywo. Audycji na żywo nagrywanej z udziałem żywej publiczności. Taką przynajmniej żywię nadzieję. Żywią i bronią. Audycja nazywa się Muzyczne Dna albo Muzyczne DNA. Tak trochę do wyboru. Zobaczymy, jak będzie dziś. Zamysł audycji jest taki, żeby było, wiesz, rozrywkowo. Miły słuchaczku, w ten środowy wieczór relaksacyjnie, jak to zwykle od dawnego już czasu pod różnymi szyldami tutaj w tym przedziale środowego wieczoru okupuję miejsce i krzewię ideę relaksu, tak. Tym razem w audycji bardziej muzycznej, najeżonej muzycznymi rodzynami bardziej niż sernik, czy coś w tym stylu. Jest zawsze ze mną gość, bo taki jest format też tej audycji. Przygotowujemy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów naszego, no powiedzmy, dzieciństwa, jeden z czasów młodości i coś w miarę na czasie. I tak sobie próbujemy tymi próbkami, że tak powiem, sekwencjonować rzeczone muzyczne DNA. Takie laboratorium przy ognisku muzycznym. Wyraźnie zawsze jest, jak się nie jest samemu. Dziś telemost pomiędzy zachodnim brzegiem Irlandii, skąd ja nadaję, rozpina się na wschodnie wybrzeże tej małej wyspy na krańcu Europy. A tam, halo, halo, Don Roberto.
1: Ahoj, przygodo. Witam, książę, witam cię, miły słuchaczku. Mam nadzieję, że w liczbie mnogiej.
0: Ja też taką mam nadzieję. No już wiesz, ja to słyszę, ty to słyszysz, to już jest dwóch słuchaczy.
1: No, my tak słyszymy bez kontroli, jakby. No,
0: przepraszam, ja mam tu pełną kontrolę, mam wszystkie suwaki.
1: No tak, ty tak.
0: Całą playlistę ustawioną. Dzięki za podesłane kawałki. Jak zwykle, miły słuchaczku, tak wspomnę jeszcze, że w atmosferze suspensu to się odbywa wszystko. Lista dociera dosłownie na parę chwil przed audycją, byle tylko wrzucić na konsoletę i... No i tak się właśnie kształtuje ta lista. A zaczynamy zwykle od przedziału tak zwanej muzyki przodków. I sprawdzimy, co dzisiaj przyniósł Roberto.
1: No tak, tu będzie mniej jakby muzyka przodków, co jakby... Piosenka z dzieciństwa, którą strasznie lubiłem, nie rozumiejąc tekstu, ale rozumiejąc jakoś emocje. I no i to gdzieś zostało na potrzeby dzisiejszego odcinka audycji. No musiałem to gdzieś wygrzebać w mózgu, tam musiałem sobie tą czaszkę otworzyć, tam łyżeczką, kurde, grzebać. No i wygrzebałem kawałek Billy Joela, gdzie w ogóle nazwałem go dzisiaj Billy Idolem.
0: To ciężko było.
1: No ale to. Ale szukałem i tak, a nazwałem go Billy Idolem już w domu, jak tutaj się chwaliłem, że już mam od czego zacząć przynajmniej audycję. Mówię, że mam od Billy Idola kawałek, no, ale to nie Billy Idol, tu chodzi o Billego Joela, którego nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem, ale uwielbiałem ten kawałek i jakby na potrzeby codzienności pracuję ze starymi ludźmi, bardzo starymi, ale wśród nich są też nieco młodsi, starsi ludzie, czyli nie koło setki, ale gdzieś tam koło siedemdziesiątki i po siedemdziesiątce. No. I któraś z takich nobliwych pań właśnie nuciła sobie ten kawałek, który zaraz poleci na zajęciach. I no. mnie to totalnie rozwaliło. To było kilka miesięcy temu, bo jakby uświadomiłem sobie, że tak, że ta osoba miała te 40, 30, 40 lat temu gdzieś około. No, nie 70, tylko 30 lat.
0: No, ale to tak jest taki... Może 30 parę. Billy Joel to takie i... jednak pokolenie naszych no, rodziców, co najmniej, wydaje mi się.
1: Tak, tak. No, za... może dlatego też ta muzyka przodków, no ale generalnie ten kawałek można powiedzieć, odziedziczyłem po Marku Niedźwieckim, bo on funkcjonował na liście przebojów Trójki.
0: Tak,
1: i stąd on jest, Wikipedia podaje, że 89, ale mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że ja go pamiętam jako starszy kawałek. Możliwe, że jako singiel, wyszedł wcześniej, natomiast znaczy się gdzieś na płycie wyszedł wcześniej, natomiast doszedł po prostu do jakby później wyszedł singiel, który wszedł na listy przebojów. O, nastąpiła jakby taka repromocja. Są takie przecież zabiegi.
0: No,
1: ale no, możliwe, że jest.
0: Naciągasz dzisiaj Don Roberto, ale wybaczam, wiesz, bo ja też dzisiaj będę naciągał, więc wiesz. Relax.
1: Znaczy się, nie, no, generalnie jest starszy kawałek Billy Joela, który mógłby polecieć zamiast po to, żeby trzymać się
0: konwencji,
1: jakby tak. wytycznych. Ale i to kawałek bardzo dobrze chyba znany wszystkim, bo Billy Joel jest pianistą i piosenkarzem, muzykiem rockowym i kompozytorem muzyki popularnej i poważnej. I był taki pierwszy pianoman, taki stary kawałek. Ja go dzisiaj słuchałem na potrzeby audycji, ale po prostu poleci to, co poleci, czyli We Didn't Start the Fire jako 89, nie 99, 89 rok.
0: Tak,
1: więc...
0: tak, 89, no, ale tak, to i tak no, wydaje
1: no,
0: się...
1: My byliśmy takimi... Tak, natomiast Piano Man jest z 73, czyli kiedy my jeszcze nie funkcjonowaliśmy jakby w systemie. I mogłem naciągnąć to Piano Man, ale lubię ten kawałek i po to mnie zapraszasz, żebym jakby to, co lubię, puszczał, więc no raczej, dlatego to poszło, nie?
0: No bardzo dobrze.
1: Więc ta konwencja, nie lubię, kiedy te ramy są zbyt sztywne, bo
0: ale nie są właśnie
1: no, one
0: sztywne.
1: Ograniczają, a my nie lubimy ograniczeń.
0: Czasem, wiesz, po co są zasady, Roberto, żeby je łamać,
1: no. No tak, no więc tak, i dzisiaj to jest w ogóle też taka, można powiedzieć, anegdota. Lubiłem ten kawałek, on gdzieś sobie tam w podświadomości funkcjonował, ale że nie jestem osobą anglojęzyczną, jakby nie urodziłem się naturalnie, co zresztą też wtedy do mnie doszło, kiedy ta starsza pani sobie nuciła ten kawałek, że dla tych ludzi mieszkających na zachodzie to jest tak samo naturalne, jak dla nas, nie wiem, piosenki kabaretu starszych panów, czy Wodeckiego, czy nie wiem, Panamu. Więc jakby wszyscy to znają i czy chcą, czy nie. Więc to jest właśnie ta konwencja. A druga rzecz, że sam tekst. Dzisiaj jak szukałem tego kawałka, to znalazłem go z tekstem i mogłem sobie to bardziej tak ogarnąć, zrozumieć i można powiedzieć, że pierwszy raz go zrozumiałem, no i też jakby...
0: No nie jest to, nie jest to
1: mogę
0: taki...
1: dodać do tego i nic się nie zmieniło.
0: No nic się nie zmieniło, bo jest to tak, tekst taki z cyklu rzucanie samymi hasłami takimi, które tam z czymś się kojarzą. historycznymi, tak, nazwiskami, z miejscami zdarzeń, jakimiś cytatami z filmów, polityków i czego tam bądź. Tak, ale no, teledysk, ja pamiętam dobrze teledysk do tego kawałka, który też był całkiem fajnie zrobiony, no taka scenka, scenka rodzajowa przedstawiająca życie młodej pary, tak jakby rozpięte w czasie, jak rodzają się dzieci, dzieci dzieciom się rodzą i tak dalej. Sceny kuchenne, można powiedzieć, wszystko się tak jakby rozgrywa w obrębie chyba tej samej kuchni, nie? Albo tego samego takiego setu, można powiedzieć, w którym ta rodzina sobie rzekomo tam żyje. No i taki niewidzialny trochę Billy Joel, który tam na stole gra łyżkami po talerzach, czy garkach i właśnie wyśpiewuje, wyśpiewuje ten tekst.
1: Okej. Okay. No, ja jeszcze tylko dodam od jakby z samych ciekawostek i informacji o samym muzyku, o czym nie wiedziałem. Na przykład, że jest to amerykański piosenkarz żydowskiego pochodzenia, w sumie z niemiecko, z niemieccy emigranci.
0: Oj, coś komplikujesz, Roberto.
1: I jest jednym z najlepiej zarabiających muzyków rockowych wszechczasów. Bardzo dobrze się potrafił sprzedać i bardzo szeroko robił, jakby ma też dorobek kompozytorski typu walce, fantazje, arie, balet, utwory fortepianowe, to są większość te walce, arie i tak dalej, to są jakby dzieła kompozytorskie. Do tego ma single, do tego ma mnóstwo albumów kompilacyjnych, jest chyba z 10 i studyjnych i koncertowych jest
0: masa.
1: Ponad, czy około 20, tak, około 20.
0: Chyba jeszcze działa, no, mam wrażenie, że koncertuje.
1: Nie, odszedł jakby z show biznesu, jeszcze pojawił się po prostu w 2001 roku z Eltonem Johnem, kilka takich po prostu miał epizodów, kiedy wracał z różnych okazji takich, gdzie podejrzewam, sami stajemy w sytuacjach, kiedy no, nie można powiedzieć nie. No i po prostu wtedy się gdzieś tam udziela. Ale ostatni raz się chyba udzielał w 2001 roku, więc już można powiedzieć, że żyje
0: na
1: zasłużonej emeryturze, no bo on zaczął aktywność taką od 64 roku, no to już swoje no, prawie wyrobił. 40 lat wygrał. No.
0: Lata melanży, już więcej niż 3 dekady w branży. No.
1: Tak. Billy Joel.
0: To co, słuchamy
1: We didn't start the fire. Nie, to nie my rozpaliliśmy ten ogień, no, ale...
0: Nie, to nie my, panie oficerze. To nie my. Billy Joel w Radiu Cenzura.

0: panie leśniczy, to nie ja rozpaliłem to ognisko. To muzyka. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Przy ognisku muzycznym w radiu Cenzura. W audycji Muzyczne DNA. To pierwsza z próbek dzisiejszych, które wrzuciliśmy pod ten mikroskop elektronowy. Taka dużo skomplikowanej techniki w plenerze mamy ze sobą, mam wrażenie. Robert, nie wydaje ci się?
1: Dużo czego?
0: Dużo sprzętu takiego laboratoryjnego w plenerze mamy ze sobą. To, żeby DNA jakoś wysamplować troszeczkę, to trzeba mieć tu sprzętu.
1: A jakie sprzęty masz na myśli?
0: No, fiolki, pipety, rozumiesz, mikroskop elektronowy.
1: A, te wszystkie, tak, no to tego jest trochę.
0: Wieszak na fartuchu.
1: Takie małe te mikroobcinaczki do paznokci, żeby tam urywać po kawałku. No.
0: Tak, takie właśnie krojące na cieniutkie plasterki.
1: Mirówki, młynki.
0: Mhm, dokładnie. Całe chaziaństwo tutaj dla ciebie, miły słuchaczku, wyciągamy na ten środowy wieczór. I to była właśnie pierwsza laboratoryjna próbka. Dobry numer. Można by dzisiaj napisać taki tekst, mam wrażenie też.
1: No właśnie chciałem, to była ta puenta, że nic się nie zmieniło, nie?
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Właściwie
0: Ajatollah w
1: Iranie. Kiedyś leciało, tak, KSU Kolejny rok, a Liban płonie, jest taka piosenka z polskiego zespołu punkowego KSU, który miał kiedyś tutaj, chyba nawet ten kawałek leciał.
0: Wiem, dokładnie, tak.
1: No i mówię, no to jest jakby zaklęty krąg, no. Ale nie o tym. Czym nas tutaj uraczysz, książę?
0: No ja tak sięgnąłem też, widzisz, głębiej w lata 80. To pamiętam jako, no może nie mikroskopijny młokos, ale też nie rozumiałem za bardzo, ale teledysk był z jakiegoś filmu, a film był z roku 84. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy widziałem ten film kiedykolwiek, czy tylko znam go właśnie z teledysku do tej piosenki. Niejaki Phil Collins, bo do niego sięgnąłem, bo tak kojarzę właśnie raczej, wiesz, pomimo tego, że później gdzieś w 90-tych latach był troszkę taki rewitalizowany razem z zespołem, a w zasadzie z tym, co pozostało z zespołu Genesis. Mieli swoje takie też tam na MTV chyba przebłyski jeszcze z piosenką choćby I Can't Dance, czy paroma innymi.
1: No tak.
0: Jesus, He Knows Me, to też dobry numer. Dobry numer, ale poleci klasyk taki, chyba pierwszy numer Phila Collinsa, jaki pamiętam z dzieciństwa, tak mi się wydaje. Against All Odds, nie wiem, czy kojarzysz. Zapewne kojarzysz. A film?
1: No pewnie tak.
0: Film.
1: Jak poleci kawałek, to wtedy będę w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, czy kojarzę.
0: Klasyczna taka perkusja lat 80. Billy Joel też był, to też taki był mocno.
1: Tak.
0: Mocno
1: też klasycznie, no.
0: Wszystkie można by powiedzieć takie charakterystyczne dla lat 80. No nie wiem, choćby instrumentarium albo produkcja, czy jak to zwał.
1: Mi się wydaje, że tutaj na etapie produkcji to brzmienie właśnie
0: ostateczne
1: jakby
0: brzmienie,
1: w zależności tak. od tego, kto produkuje
0: też
1: płytę.
0: Instrumentarium, wiesz, instrumentarium, że dużo elektronicznych właśnie klawiszy takich, o takich brzmieniach, które mocno się jakoś kojarzą właśnie z 80-tymi latami. Takie początki, chociaż to już były dobrze zaawansowane technologie w tamtych czasach. Początki to były gdzieś chyba w 70-tych latach, jak nie wcześniej. Genesis.
1: No tak, takich.
0: Wspomniane chociażby i Peter Gabriel, który opuścił Genesis i otworzył tym samym drogę dla właśnie Phila Collinsa na froncie, a nie z tyłu na perkusji. To tenże właśnie Peter Gabriel, on chyba mocno też pojechał właśnie w elektroniczne brzmienia w tamtych czasach. Chociaż też no, jego płyty też były takie 80-tych lat brzmieniem trącające. Taka płyta Soul chociażby. A może przeginam, bo to może był już jakiś 90. Anyway, nie o Peterze Gabrielze, tylko
1: o
0: Filinsie Collinsie. Tak, nie znałem go wtedy w ogóle, właśnie nie znałem historii Phila Collinsa z czasów tych piosenek jego słynnych, jego początków, jego w zasadzie albo szczytu, można powiedzieć, jego kariery solowej. Ta historia jego jako perkusisty nieznana mi była wtedy i no było to takie ciekawe odkrycie. Ale o tym może po piosence, bo my to sobie gadu.
1: Śpiewający perkusista to jest też jakby charakterystyczne, nie?
0: No można coś, tak, co... można by się posilić i spróbować przypomnieć sobie kogoś jeszcze, kto był perkusistą śpiewającym. W sensie, no nie, no Dave Grohl z Nirwany, ale no nie wiem. Może jeszcze się ktoś przypomni. Anyway, no głos wszyscy znany. Piosenka też bardzo, bardzo znana, mam wrażenie. Chociaż wiadomo, że były większe hity Phila Collinsa, ale dziś poleci Against All Odds w Radiu Cenzura.

0: Phil Collins, Against All Odds, to ode mnie, miły słuchaczku. Takie rzeczy się pamiętało z czasów dzieciństwa, powiedzmy. Wlepione oczy w telewizor. No tam niewiele, no niewiele tej muzyki w tym telewizorze, no ale jak już była, to oczy wlepione i uszy nastawione. Czasem też magnetofon bez kabla, także bo nagrywa się. Ale możemy spokojnie opuścić przedział, chociaż jeszcze o Phil Collinsie może słów kilka, bo tak jakby zniknął, nie pamiętam dokładnie w tym roku przeszedł, on był na emeryturę, ale w związku z tym, że no ma jakiś dorobek perkusyjny również. Widziałem z nim relatywnie świeży wywiad, w zasadzie program taki o nim, w którym nawet zasiada za perkusją na chwilkę, po to tylko, by wykonać może jakieś jedno czy dwa pyknięcia w bęben, bo no jest w tym momencie Phil Collins jakby nie w stanie już wydobyć więcej z perkusji. Stawy i sadzawki, że tak powiem, klękły mu, do tego jakoś chyba tam inna choroba go toczy, ale w rezultacie jakby przez lata grania na perkusji w taki też troszeczkę mało ergonomiczny, jak to niektórzy inni perkusiści o nim mówią, sposób, właśnie dorobił się takich kontuzji, że no w tym momencie nie jest w stanie nic już na bębnach zagrać, ale za to opowiadał dużo, były też to jakby pochodnie niesie teraz jego syn Nick Collins. Tak, on nawet gdzieś tam chyba w jakichś trasach po prostu, w których jeszcze członkowie Genesis chyba gdzieś tam wystartowali, to on jakby zastąpił Phila Collinsa za perkusją i działa dalej, następne pokolenie, można powiedzieć.
1: Przejął pałeczkę, tak?
0: Nawet dwie pałeczki przejął, widzisz. No i,
1: nawet dwie, no.
0: I bębnik. Tak, no ale właśnie to tak.
1: I tam wszyscy go układają, tylko się tak nie garb jak tata.
0: No dokładnie, żebyś mógł nam tutaj długo grać jeszcze. No tak, no też ma jakby dorobek producencki Phil Collins. Jak to często bywa, człowiek sukcesu przyciąga innych ludzi, którzy chcą też jakby troszeczkę tym sukcesem się zarazić. No i tak, no i długie też dekady kariery. No i jak mówię, w mojej głowie takie docieranie do niego jako perkusisty troszeczkę później, troszkę po czasie. Czy może nie po czasie, no nigdy no. Nie jest za późno, ale tak. Wiele, jaki jest ten najsłynniejszy utwór, takie też przejście na perkusji, który wszyscy grają w powietrzu, jak leci. In the air,
1: nie mama, tylko...
0: In the air tonight. Mm-hmm.
1: Tak. Okej.
0: No rozmarzyliśmy się tu, miły słuchaczku.
1: Tak.
0: A tu czas.
1: Nie, no ja sobie przypomniałem akurat scenę z Mike'em Tysonem z jakiejś komedii, której w całości chyba nawet nie widziałem, ale tą scenę widziałem.
0: I co, i tam muzyka w tle była ta właśnie?
1: Tam jest ten kawałek najsłynniejszy Collinsa, jako wiesz, jako taki klucz w ogóle do sceny, która jest w filmie. Tygrys biega tam.
0: Ej, co, a co to za film?
1: Cats w Las Vegas albo gdzieś tam indziej.
0: Okej, tak.
1: To no, nie taki z tych ambitniejszych. Na pewno nie kręcił tego jakiś włoski reżyser w latach 60. Tutaj teraz i tak błądzimy no właśnie, dzisiaj wokół filmu. No. Teraz będzie filmowo już tak trochę nowocześniej, bo myślę, że dla naszej generacji...
0: Nowocześniej.
1: Pan Tarantino jest... No tak, to już jest taka... Tarantino według mnie jest jednym z takich prekursorów w pop-arcie, w tej sztuce popularnej, który właśnie jeszcze bardziej zagęścił miksowanie różnych stylów. Przecież to on powykopywał różne smaczki z kina i tak samo muzykę, która dzisiaj zafunkcjonuje. Fragment. Też z jakichś filmów klasy B, tam CDF z lat 50., 60. i 70. I to wszystko wymiksował, jakby wielokrotnie wybrudził, wyczyścił, jeszcze raz wybrudził. No i porobił te swoje kosmate filmy. Natomiast muzyka pozostała i dzisiaj no, będzie utwór z filmu Kill Bill. Jest taka scena w filmie, kiedy walczą dwie panie na miecze samurajskie i leci japońska muzyka w tle i strasznie mi się ten kawałek podobał. Podoba mi się, w sensie też tekstu nie rozumiem, bo nie znam japońskiego i nawet jestem za leniwy, żeby sobie przetłumaczyć w tłumaczu, ale pewnie jest o miłości, zdradzie i czymś takim, o emocjach. Zaśpiewa nam pani Meiko Kai. Meiko Kai była w ogóle, jest aktorką japońską i piosenkarką. I no teraz wygląda zupełnie inaczej. W 20. zdjęcie na Wikipedii jest z 25 roku. Widać różnicę między tą zresztą dla mnie bardzo ładną kobietą z tych lat 70. z takim klasycznym dla tej mody lat 70. rozpuszczonymi, długimi, ciemnymi włosami. Postać o samej Meiko Kai gdzieś już czytałem i słyszałem, bo jest ona jakaś tam na swój sposób gwiazdą tego kina japońskiego.
0: Ale kina też, bo to też jest, jak tak słuchałem tutaj, szukając tego kawałka gdzieś na konsolecie z serwisami streamingowymi, jakby nie znalazłem. Musimy zagrać z YouTube'a. Ale bo w ogóle wszystko były po japońsku, też jakieś tytuły piosenek, więc...
1: Tak, już to było troszkę ciężej.
0: Ale sam gatunek kojarzy mi się właśnie z takim, był taki, myślę, w 70-tych latach, taka też japońska psychodelia, wydaje mi się troszeczkę, nie? Taki rock and roll.
1: Tak, trochę...
0: Miały miejsce te zjawiska w różnych krajach. W Turcji jest cały taki też katalog muzyki właśnie mocno brzmiącej tak właśnie troszeczkę jak to, co w, nie wiem, jak Jimi Hendrix, to co zagrałby Jimi Hendrix na przykład po japońsku albo po turecku, czy też w Afryce. Aha. W Afryce też zdaje się, że podobne brzmienia tam znalazły podatny grunt.
1: No tu chodzi chyba o ten taki psychodeliczny, wiesz, trochę tak jak jest, było takie to japońskie funky z lat 70., japoński. psycho-rock. Oni zresztą kochali w ogóle takie wszystkie gwiazdy rocka.
0: Do dziś kochają
1: Japonię, Japończycy ich kochają, zapewniają im najlepsze warunki do nagrywania albumów koncertowych, zresztą już kiedyś mieliśmy chyba Deep Purple's Made in Japan z płyty i wiele gwiazd, wielu twórców lubi po prostu tam nagrywać, ta publiczność tam szaleje. Też miałem w zamyśle, nie wiem w sumie, co mnie poprowadziło do tej Meiko Kai, ale chyba to, że miało polecieć taki japoński zespół Paprika Paranoia, który kiedyś grał w Krakowie, punkowy, same okay. dziewczyny. Okay. I to też, nie wiem tylko, czy to jest w ogóle dostępne na YouTubie.
0: No, gdzieś tam się, gdzieś się znajdzie. No, jeśli...
1: Można powiedzieć, że ta Japonia gdzieś tam w moim życiu krąży. Tu teraz nasz kolega się wybiera za chyba 2 tygodnie albo za tydzień do Japonii
0: to już na
1: wyjazd z rodziną. No. Tak, a ta Japonia się gdzieś zawsze w moim życiu jakoś tam pojawiała. No, jestem zauroczony i kulturą, i sztuką japońską.
0: Miałem epizod też, malutki tylko wspomnę tylko, że miałem okazję poczuć, powąchać tokijskiego luftu. No i faktycznie jest to miejsce na pewno warte odwiedzenia. Jest to kosmos. Po prostu trudno jakby odnieść. Wszystko jest inaczej. Łącznie, znaczy, a przede wszystkim chyba z takimi właśnie zachowaniami międzyludzkimi na ulicy. Mam wrażenie, że inny świat. No i samo to, że Tokio kilka razy po trzęsieniach ziemi miało okazję być odbudowywane, za każdym razem jakby usprawniane. To jest jak maszyna, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Wybierzemy się, Roberto, jeszcze myślę kiedyś do Japonii. Czemu nie?
1: No jest to jakieś takie moje marzenie podróżnicze, które no może się kiedyś, czemu nie? No nie mówię nie.
0: No.

0: za młody.
1: Okej.
0: No dobrze, to wchodzimy w takim razie do kosmatego filmu Kill Bill, do sceny w ogrodzie, gdzie pośród opadających kwiatów wiśni dwie panie uzbrojone w japońskie katany będą sobie robić ała, a śpiewać im będzie pani Meiko Kei piosenkę o tytule The Flower of Carnage.
1: Carnage, ja bym powiedział nawet.
0: Carnage, a nawet Carnage, yeah.
1: A widzisz, dobrze, że powiedziałeś, że Kai jednak, bo ja widzisz, że jakiś Kaji mówi, Meiko Kai.
0: A bardzo możliwe, że Kaji, ale nie tutaj się...
1: Ja też.
0: Nawet bym nie ufał też. Chyba, kurde...
1: Nie ufajmy nikomu, Don Roberto, absolutnie.
0: Mówię tak, jak kiedyś się wysyłało, właśnie głosowało na listę programu trzeciego Michael Jackson przez J i K i Jackson przez G. I tak jak ktoś słyszał, tak mów, śpiewał.
1: Billy Joel przez G.
0: Tak pisał. Billy Joel, wiadomo, że był przez G, jak dżdżownica. No dobrze.
1: Meiko Kai.
0: Róbmy Kai. Sobie to.
1: Tak jest. Flower of Carnage.
0: Kai albo Kaji.
1: Kaji. Ale w każdym razie Flower of Carnage w Radiu Cenzura.

0: To była... kto to był? Kto to był Don Roberto?
1: Kto to był? To była pani Mejko. To była pani Mejko.
0: Mejko, umówmy się.
1: No tutaj w nazwiskach nie będziemy się...
0: Dokładnie. Nasza stara znajoma.
1: Bo jeszcze się okazało.
0: Stara znajoma Mejko. Z Japonii.
1: Stara znajoma od Tarantino.
0: Dokładnie. Tarantino, to jest 2004 też. To widzę, że też tak troszeczkę przechyliłeś szale na stronę po roku 2000, co też zrobiłem i ja. Nienerwowo, ten Roberto. Nienerwowo.
1: Nie no, to już jest, to są już te nasze złote lata, kiedy już sami sięgamy po to, co lubimy. Tak.
0: No tak. No i ja tak właśnie dzisiaj do tego przedziału wrzuciłem. Dobrze sobie przypomnieć po latach płytę, którą się doskonale zna, a się o niej zapomniało. Płyta z roku, z którego właśnie ona jest, roku 2002, czyli troszkę widzisz jednak bliżej. Płyta zatytułowana Loud. Też z taką, widzisz, ciekawie, takie synchronizacje. Na okładce tej płyty jest taka japońsko wyglądająca pani. Płyta nazywa się Loud, natomiast artysta to Timo Maas. Taki, no nie wiem, w sumie w świecie muzycznym znana chyba postać, no też taki producent, DJ remixer. Ale właśnie ta płyta, no nie jeden wieczór okrasiła, można powiedzieć. I no, był problem ze znalezieniem, wybraniem z tej płyty kawałka na dziś, ale no, w końcu padło. Tak, no też w tej chwili pan Timo Maas z Niemiec, żeby nie było, już ponad też trzy dekady kariery, no miksował takich artystów, których mam na liście, chociażby jak Depeche Mode, Finlay Quay, Fatboy Slim, Garbage, Jamiroquai, Moloko i nawet Tori Amos, no proszę. Ale wrócimy do wczesnych lat 20., gdzie jeszcze takie w sumie na tej płycie pobrzmiewają, muszę powiedzieć, lata 90. Jeszcze 2000, lata 2000 jeszcze się nie ogorzały, że tak można powiedzieć, albo nie okrzepły bardziej. O. A zatem Shifter, taki jest tytuł tej piosenki, na wokalu gościnnie MC Chica Boo. A wszystko skomponował Timo Maas. Będzie tanecznie, o tańcach po piosence. Timo Maas w Radiu Cenzura. Prosto w twoje uszy, miły słuchaczku.

0: I odlecieli.
1: Team Omas odleciał z MC Chicago. Shifter, taki jest tytuł tego utworu, a płyta Loud z 2002. Myślę, że zagości na playliście znów na chwilkę. Przypominam sobie znowu. A co? Team Omas. Tanecznym krokiem w ten środowy wieczór, bo... Czekaj, Roberto, bo widzisz, nie dałem cię głośniej. Halo, halo, jesteś tam.
2: Tak, jestem.
1: Jesteś. Tanecznym krokiem przegapiłem, widzisz, ostatnią imprezę w Think Punk w Dublinie. TP2 w zasadzie, Think Punk 2. Miała tam miejsce niezła potańcówka znowu. Za dnia, nie wiem, czy widziałeś właśnie nasz wspomniany kolega,
2: który... Widziałem parę zdjęć, no.
1: Który za chwilę w Japonii. Pozdrawiamy serdecznie, wysokich lotów i fantastycznej podróży. Zdjęcia właśnie są, przeglądałem dzisiaj sobie z tego wydarzenia. Rave za dnia, można powiedzieć, który pewnie przerodził się później jeszcze w nocną imprezę. No, wymieszane było troszkę DJ-ów, właśnie troszkę do tańczenia, troszkę było gitarowych, widziałem brzmień również. Bardzo fajna impreza, pewnie z super pogodą na weekend. Pozdrawiamy ekipę Think Punk. A jeśli, miły słuchaczku, akurat jesteś, mieszkasz w Dublinie albo przebywasz tymczasowo, zajedź na Inchicor. Jest takie miejsce, które nazywa się Think Punk. Co piątek zazwyczaj odbywa się tam jakiś jam session. Można sobie przyjść, pograć albo posłuchać, popatrzeć, jak inni grają. Spędzić wieczór w miłej atmosferze. Tak, do odwiedzenia. Polecamy. Zawsze bliskie tutaj memu sercu miejsce. Miejsce, gdzie nagrywałem ostatnie numery z zespołem Strupy i Ropa. W poprzednim miejscu również nagrywałem perkusję do poprzednich numerów. Ale to jest w ogóle temat na zupełnie inną audycję. Tak tylko chciałem a propos tych tanecznych kroków. Miałeś blisko, ale no tak. też nie byłeś, nie potańczyłeś.
2: No nie miałem. To było w weekend?
1: Tak, w sobotę chyba.
2: No niestety teraz jest też to już tutaj ogrodnicy wiedzą, o co chodzi, że nie ma czasu na pląsanie, trzeba siać.
1: No i tym bardziej, że wszystko bardzo opóźnione, nadal wciąż w temperaturach tutaj, no zimowej kurtki nie schowałem jeszcze, tak ujmę sprawę.
2: Bo ja prawie, że w domu siedzę w zimowej kurtce, tak, no bo tutaj kominku się świeci tam gdzie indziej, poza ścianą, więc tutaj jest mnie chłodno.
1: Jakiekolwiek odrobiny słońca uprzykrza zimny wiatr z północy. Tak, wciąż nie poczułem tu jeszcze skwaru, że tak powiem, tego roku. Ale nie będziemy biadolić o pogodzie. W końcu kiedyś zrobi się cieplej. Tak, to takie już prawa natury.
2: Ma być w przyszłym tygodniu.
1: Ma być? No dobrze.
2: No dobrze. 20 ponad stopni.
1: Wow, heatwave, tak zwany heatwave.
2: Będzie alarm.
1: No tak, no wiadomo, że to już za chwilkę. Jeszcze niedawno były powodzie, zalewała nas woda, a już za moment będziemy... płonąć i schnąć w oczach, że tak powiem. Okej, to co? Myślę, że możemy wykonać już teraz taki... Powrócić sobie po naszym telemoście do czasów współczesnych.
2: No tak, z mojej strony będzie... bardzo współcześnie, to znaczy się no, nie będzie tak świeżo, jak było w zeszłym tygodniu. Tydzień Rolling Stones wydają album albo promują album, ale będzie dla słuchaczka ewentualnie, który się wybiera do ojczyzny albo słucha nas po prostu w Polsce, jeśli jest taki ktoś. To odbywa się od 2000 roku taka impreza Żywiec Męskie Granie. To jest w kilku miejscowościach w Polsce, większych miejscowościach, głównie chodzi o Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa. W Żywcu się zawsze kończy, czasem jest Chorzów, czasem jest jakieś miasto dochodzi, jakieś odchodzi. Był Lublin, był Gdańsk. W tym roku będzie w Żywcu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie.
1: Tak, turnę znowu, cała orkiestra, tak?
2: Tak, ta orkiestra już można powiedzieć liczy kilkanaście osób. Z naszych klimatów to był i Maleńczuk, i nawet basista Olaf Deriglasow też w orkiestrze zagrał w 2014 roku, znaczy się hymn chyba wykonywał, bo to też oprócz tego, że tam są zapraszani różni twórcy, jest jakiś w każdym mieście też jest troszkę inne gwiazdy są, inny jest scenariusz koncertu i tak dalej, także wszędzie jest inaczej. Przykładowo w 2012 roku w Krakowie śpiewał Afro Collective, Mitch and Mitch, Wonky One, między innymi tutaj tak to Kazik na żywo, Czesław Śpiewa, Nosowska, z Marek Dyjak i tak dalej. Ale już na przykład w Gdańsku nie było afrokolektywu, był jakiś Gypsy Peel, Hannibal, Wona Weber i tak dalej. Także no, Deserter. Każde miasto zaskakuje jakąś niespodzianką i co roku komponują hymn takiego wydarzenia, który
1: kto jest dyrygentem w radiach. Kto jest dyrygentem tej orkiestry?
2: Wiesz co, co roku wybierają jakby wybierana jest jakby osoba, która zarządza Męskim Graniem. Był to raz to był Wagleski, innym razem Nosowska. Nie wiem, kto będzie w tym roku szefem, czy tu chodzi o to, że będą zarządzać ci, którzy śpiewają hymn. Dokładnie nie chcę się tutaj wkręcać, bo naprawdę jakby nie o to chodzi.
1: Okej, no nie, no
2: w tym momencie.
1: Że jakby nie śledzę, pamiętam właśnie, że pamiętam czasy Wagleskiego, to nie nazywało się jeszcze chyba orkiestra, to było po prostu Męskie Granie.
2: Męskie Granie, tak.
1: Od czasu, kiedy usłyszałem o tym pierwszy raz, ewoluowało już tak, że tam już i kobiety grają, i w ogóle...
2: Tak, to chyba nawet w pierwszym w ogóle
1: wiadomo,
2: była już...
1: dyrygentem i tak dalej.
2: Dyrygentem jest co roku ktoś. Oni to jakoś tam sobie aranżują. Nie wiem, czy dyrygentem całości jest, ale... Nie chcę jakby tutaj wchodzić w to. Mogę jakby coś powiedzieć na temat tego hymnu, który teraz będzie, bo ten hymn zagramy jako taki wizytówkę samego wydarzenia. I co musiałem dzisiaj sam przyznać, bo słyszę tą piosenkę codziennie w innym radio i no gdzieś tam wbiła się, jak to powtarzana rzecz.
1: Zamieniło się w robaka w uchu, tak?
2: Tak. A ten robak oczywiście zostanie wyparty przez jakieś inne rzeczy, no ale tutaj w tym roku hymn śpiewa Igor Herbut. I powiem szczerze, że bardzo mało wiem o tym panu. Zalia, która w ogóle też jest dla mnie jakby nową twarzą na scenie. I Vito Bambino, którego już trochę znam. No i co tu jeszcze powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że to Męskie Granie naprawdę przyciąga tłumy. Jest to, oczywiście można to jakoś tam krytykować.
1: Miejmy nadzieję, że przyciągnie trochę
2: jednym tłumów. Się podoba, co roku coś, w innym się komuś coś nie podoba.
1: No to wiesz, to
2: ale
1: to
2: wybór będzie. Jest, tak? Stadiony są duże, można nie przyjść, można przyjść. To jest tak samo jak z tymi hymnami i z tymi gwiazdami. No, ja znam jakby z tych wykonawców znam bardziej Vito Bambino, a Igora Herbuta średnio naprawdę w jakichś takich bardzo awangardowych projektach gdzieś tam się chyba mi obiło uszy. A poza tym to już jest inna generacja, natomiast no, grają, no i to jest fajne, że grają i co, może posłuchamy po prostu w tym roku. Tytuł jest Nareszcie. Piosenki, która otwiera to męskie granie.
1: Jest hymnem jednocześnie, tak? Mówisz.
2: Tak, to jest taki hymn, jakby piosenka promująca, no ale proszę, od 22 kwietnia na samym YouTubie już ma ponad 7 milionów odtworzeń, więc jest to, no, myślę, to całkiem niezły.
1: Jakieś hinduskie boty. Co ty mówisz?
2: Może. Może być.
1: Może być, a może nie być. Może człowiek, może dostał. Może.
2: Panie, bo czytam czasem komentarze tych różnych internautów. I no i właśnie to jest też, wszystko zależy od nas. No, wiesz, tam ktoś pisze, że to nie jest zła piosenka. Jest wręcz całkiem niezła. Fajni i ciekawi artyści, ale to nie jest męskie granie. To też ten taki stereotyp, jakby męskie granie musiało być jakby w jakimś tam konkretnym stylu.
1: No, ale... I najlepiej jakby ktoś jeszcze odgryzł głowę nietoperzowi.
2: Albo gołębiowi.
1: Coś ten deseń.
2: I na końcu zepsuł perkusję, żeby nikt inny nie mógł grać.
1: No i w ogóle cały sprzęt w Domu Kultury, żeby nic nie było. Nic po tym występie.
2: Byliśmy przemocowi, jak to kury śpiewały. No dobrze, słuchajmy. Ja może być tak, że ja się zjawię troszkę z małym opóźnieniem, bo muszę sobie zrobić tak zwaną przerwę techniczną.
1: Okej, no dobrze, no Roberto.
2: No ale wrócę jeszcze na bajerę tak, tutaj do was.
1: Musisz wejść tak ładnie, jak ostatnio tak wejszłeś bardzo ładnie. Miłej przerwy, a dla ciebie, miły słuchaczku, nie ma żadnej przerwy. Jest relaks, bez przerwy. I za chwilkę właśnie męskie granie dla relaksu. Coś od Don Roberto. Nareszcie. Męskie granie, orkiestra, taki długi tytuł będzie. Znaczy skład Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I wszyscy oni do kupy w Radiu Cenzura.

0: To wiem.
1: Męskie granie orkiestra z dodatkami Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. Pop, polski dobry pop teraz. Proszę bardzo, takie rzeczy. W męskim graniu. Grają na żywo, można pójść i posłuchać Roberto na przerwie, więc mamy chwilkę dla siebie, miły słuchaczku, i spieszę zatem do ostatniej próbki wieczoru i do świeżości ode mnie, chociaż powtórna wizyta w audycji pani Courtney Barnett, ale dopiero co wydała świeżą płytę w marcu tego roku, a jej debiutancka płyta jest już w mojej dyskografii i na winylu nawet, i jest, że tak powiem, żelazną pozycją ta debiutancka płyta, ale nie będziemy jej teraz słuchać, tylko posłuchamy sobie ostatniej płyty, Creature of Habit, z którą się zapoznaję troszeczkę szerzej. Kilka utworów granych było bardzo ładnie. Don Roberto, jesteś z powrotem. Hej, kilka utworów było granych już jako single z tej płyty. I no zebrał się tak, że jak się jej zaczyna słuchać, to w zasadzie pół tej płyty jest już prawie że znane. I bardzo fajnie, nie wiem.
2: A co poleci?
1: Poleci Mantis. Mantis, czyli modliszka. Modliszka jest na okładce płyty. Okładka tej płyty trochę, jak mi się kojarzy, z Massive Attack. Tam był żuczek na okładce, jakiś taki, nie? Czarno-biały. Tu natomiast jest właśnie modliszka. No i na płycie znajduje się utwór zatytułowany Modliszka, czyli Mantis. A w tej piosence z kolei wspomniany jest tytuł płyty, czyli Creature of Habit. Jakby to ładnie przetłumaczyć poetycko. Creature of Habit.
2: To znaczy klucza.
1: Słucham? Creature jako...
2: To znaczy klucza.
1: Creature, czyli kreatura. Wiesz, takie zwierzę. Zwierzę nawyków, można by powiedzieć, bo habit to...
2: Zwierzęcy, no to taki nawyk, ale taki częściej chyba zły nawyk, nie?
1: Nie, w sensie, że creature of habit, czyli ktoś, kto, wiesz, ktoś, kto lubi nawyki, kto ma zwyczaje swoje, wiesz, robi coś w określony, specyficzny sposób. Najczęściej.
2: No, tak.
1: No właśnie, kachu, chociażby. I tak, no taki fajny, no fajny utwór. Pani Courtney Barnett pochodzi oryginalnie z Australii i zaczęła swoją karierę właśnie we wspomnianym 2015 roku. Znaczy, no zaczęła wcześniej, tam jakieś epki się ukazywały, ale pierwsza studyjna płyta Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Długi tytuł, ale właśnie do rzeczy.
2: Po góralsku.
1: Tak. W międzyczasie nagrała jeszcze kilka płyt, ale nie miałem okazji się z nimi jakoś tak bliżej zapoznać, a ta ostatnia no wpada w ucho. Wpada w ucho. Bardzo fajnie dobrane kawałki. Ciekawa, ona ma taki bardzo specyficzny sposób też śpiewania i narracji, że tak powiem, ale to by trzeba się troszeczkę po angielsku tutaj, że tak powiem, pomądrzyć, a muzycznie też całkiem fajnie, więc coś dla ucha, a jak ktoś zrozumie słowa, to też będzie dobrze. Courtney Barnett, Mantis w Radiu Cenzura.

0: Courtney Barnett i Mantis z najnowszej płyty Creature of Habit. Creature of Habit, a co ja miałem jeszcze o Courtney Barnett powiedzieć? Że widziałem na żywo, był taki piękny rok z festiwalem, na którym zjechały się wszystkie moje ulubione gwiazdy, tylko ja jakoś nie miałem kondycji wtedy najlepszej. Ale zobaczyłem sobie występ Courtney Barnett i mam nadzieję, że będzie jakaś trasa promocyjna, zahaczy gdzieś tutaj w te rejony. Widziałem na żywo występ, zarejestrowany na żywo występ w naszej ulubionej, przynajmniej mojej ulubionej, takiej do sprawdzania na żywo występów różnych artystów, stacji KEXP na YouTubie. Wiele setów różnych artystów właśnie udostępniają. No i było właśnie ostatnio Courtney Barnett ze swoim, no, takie power trio, po prostu gitara basowa i perkusja, i wiadomo, że na trasie koncertowej na pewno jacyś artyści dodatkowi. Bo jak się wsłuchać, to wiadomo, tam jest troszkę naprodukowane, troszkę warstw gitarowych, troszkę jakichś syntezatorów i tak dalej, ale da się zrobić to we trójkę też, co udowodniła Courtney w występie w KEXP, promując właśnie tą nową płytę. Tak. To tyle muzycznie na dziś i pomału też chyba będzie tyle w audycji, że zaczniemy się chyba kłaniać pomalutku, Don Roberto, jeśli tam jesteś. Halo.
1: Tak, jestem, tylko strasznie się rozkaszlałem.
0: No to dobrze, że się zmutowałeś, widzisz. No.
1: No tak, musiałem się zmutować, bo słuchaczek nie byłby w stanie usłyszeć, co mówisz.
0: Też mam przycisk do kaszlu tutaj, więc wiesz, nie ty jeden. Wyjątkowy brak słońca tego roku od samego początku właśnie powoduje, że wciąż jesteśmy zakaszleni. Tak, Roberto?
1: Tak jest.
0: Zgadzasz się z tym. Okej, no to masz pierwszeństwo też do tego, widzisz, jako gość, żeby się ukłonić ładnie, słuchaczkowi.
1: Szybciej się ukłonić, szybciej niż inni. Więc kłaniam się, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Dziękuję za zaproszenie i
0: oczywiście
1: obowiązkowe pozdrowienia dla ekipy Radia Cenzura i naszego ukochanego prezesa.
0: Niech żyje nam prezes.
1: Ubudowo. Naszego klubu.
0: Tak, dzięki zespołowi Radia Cenzura mamy właśnie tą przyjemność, miły słuchaczku, co środę, mniej lub bardziej, być tu właśnie, mieć kanał taki, dzięki któremu możemy sączyć prosto w twoje uszko nasze głosy. Tak. Roberto, dzięki za dzisiejszą listę, dzięki za
1: zaproszenie,
0: za analizę, cała przyjemność po mojej stronie. Polecam się na przyszłość, wiesz, no tutaj masz dorobek najdłuższy też spośród gości. Coś tam się pomału rysuje, jakiś szkic taki, wiesz, tego twojego muzycznego DNA i mojego chyba też.
1: No tak.
0: Bo jak, żeby inaczej, w tym choćby ostatni kawałek, jak już wspominałem wcześniej, dobry numer zaczyna się zawsze od perkusji. I tak też było w przypadku Courtney Barnett. Okej, to kłaniam się jeszcze ja. Bardzo nisko, miły słuchaczku. Dziękuję za gościnne łóżko. Zapraszam do archiwum, do wysłuchania poprzednich, proszę, na zdrowie, poprzednich odcinków chociażby muzycznego DNA albo innych audycji z moim i Roberto udziałem chociażby. Są takie, jak pogrzebiesz tam gdzieś w archiwach, to być może się dokopiesz. A tymczasem zapraszam na następny odcinek muzycznego DNA. A na dziś to już wszystko. Kolorowych snów. Dobranoc. C-c-c-c.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

love.

0: right when I'm talking about her love. Well, it died, but I still be missing you sometimes. Cause I'm like you always said I was.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.